0: Jest 23. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy tymczasowo aresztować prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Pracowity weekend czeka policjantów drogówki. Z końcem wakacji spodziewają się wzmożonego ruchu. Luteranie ze Szczyrku prowadzą kolejną zbiórkę piłek, tym razem z okazji siatkarskich mistrzostw świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o aferę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał się między innymi powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Dla wielu będzie to czas dalszych podróży. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie je patrolować większa liczba mundurowych, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Będą oni zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierowców, ale nie tylko.
3: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
0: Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają piłki. Później rozdadzą je w trakcie nabożeństwa młodzieży z okazji siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. Te odbędą się we wrześniu. Zbiórka trwa. Piłki ofiarowali też m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i samorządowcy z okolic Szczyrku. Mistrzostwa Europy Siatkarzy zaczną się 9 września meczem w Neapolu. Skończą 26 września finałem w Mediolanie. Polacy będą bronili mistrzowskiego tytułu wywalczonego w 2023 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Modernizacja czeka Muzeum Częstochowskie. Będzie kosztowała 6 milionów złotych. Prace obejmą 2 budynki. Ratusz i rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej, mówi dyrektorka muzeum Katarzyna Ozimek.
4: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni

0: Mi się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginały, upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
1: Prace potrwają 3 lata. Zostały dofinansowane 5 milionami złotych z Unii Europejskiej. Tej nocy w najchłodniejszym momencie około 15-17 stopni. Nad ranem nie jest wykluczony deszcz. Według najnowszych prognoz lokalnie mogą też pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni i na ogół bez opadów.
2: Tu Radio Dźwięk. Ja.
3: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P., prezesa PKOL-u. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto.
4: Radosław P. w zamian za wartościowy zegarek miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez urząd, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
4: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy wycofania przez niego środków z giełdy Zonda Krypto w momencie groźby jej bankructwa.
5: To przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
4: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura w siedzibie PKOL i mieszkaniu zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Radosław P. grozi do 8 lat więzienia za pierwszy i do 2 lat za drugi czyn. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Policja zatrzymała kolejne 3 osoby mogące mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-letniego kibica w Nowej Hucie. To 2 dorosłych i 1 nieletni. Zatrzymano ich na Słowacji, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
6: Naszym priorytetem było ustalenie tożsamości i to nam się udało, ustalenie tożsamości wszystkich 5 sprawców biorących udział w pobiciu i dążyliśmy do ustalenia ich miejsca pobytu. W tym momencie mogę powiedzieć, mamy 5 osób biorących bezpośredni udział w pobiciu 36-latka.
3: Do śmiertelnej bójki doszło 21 sierpnia, mimo natychmiastowej pomocy życia ofiary nie udało się uratować. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Według policji poszkodowane są 4 osoby. Na miejscu był reporter Radia Katowice Krzysztof Słabikowski.
7: Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, godzina 8.30. Tutaj na SOR-ze dochodzi do ataku tego młodego mężczyzny.
8: 20-latek był na obserwacji w

0: I w momencie, kiedy miał być przeniesiony z SOR-u do karetki, w trakcie tego odpinania z pasów zaatakował. Udało się pacjenta uspokoić, przyjechała na miejsce policja, również pojawił się prokurator, została poinformowana o zdarzeniu Państwowa Inspekcja Pracy. Uruchomiliśmy wszystkie te procedury prawne.
1: Monika Zychowska, pielęgniarka oddziałowa.
2: Słyszałam krzyki w części obszaru internistycznego i wtedy zobaczyłam całą tą sytuację, która się wydarzyła. Pacjent był agresywny, próbowało przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie. Część osób doznała urazu, ratownicy i pielęgniarki zostali poszkodowani.
3: Za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza, ratownika medycznego albo innego pracownika ochrony zdrowia grozi do 5 lat więzienia. Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, co oznacza, że rodzice muszą sięgnąć do portfeli i wydać pieniądze na wyprawkę. Z rządowej dotacji na podręczniki mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych. Dla tych z techników, liceów i szkół zawodowych książki trzeba kupić. Największe wydatki wiążą się z rozpoczęciem nauki w szkole średniej.
4: W pierwszej klasie, jak kupowaliśmy wszystkie podręczniki, to było w okolicach 1000 zł.
5: Mój syn wybrał profil matematyczno-fizyczny i kupując wszystkie potrzebne podręczniki, no aktualnie to jest tak pomiędzy 700 a 800 zł.
3: Prezydent Karol Nawrocki zawetował tymczasem ustawę wprowadzającą e-dziennik. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że to zła informacja dla rodziców i nie będzie nowej ustawy.
6: A w imię czego? Pan prezydent zawetował kompletnie bez sensu. Więc niech się zmierzy teraz ze złością polskich rodziców, którzy mieli przez rok czekać na ten dziennik poza 40 szkołami, które miały mieć pilotaż.
3: E-dziennik miał być darmowy dla rodziców. Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył weto bezpieczeństwem danych w sieci oraz kosztami wprowadzenia nowego rozwiązania. Teraz dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, do 50 litrów wody na metr kwadratowy i burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i 9 powiatów lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic, wysłano alerty RCB. Porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie też grad, a w dzień od 19 stopni na północy, przez 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Niż nad Morzem Północnym pogłębia się, nad zachodnią Rosją zalega wyż. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 6 do 7, w porywach 8, skręcający na południowo-zachodni 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 6 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra, później deszcz i możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni 6 do 4. Na północy początkowo 7 w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Deszcz, miejscami burze i przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni 5 do 6, miejscami 7, skręcający na południowo-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5 w porywach 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, później miejscami 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, później deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. I Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 5 do 6, początkowo w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś

0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

Z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące

Twoje oblicze, patrzę na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne. W głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash. Uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza

patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

może wiosny, radości brak.

0: Jest 23. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy tymczasowo aresztować prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Pracowity weekend czeka policjantów drogówki. Z końcem wakacji spodziewają się wzmożonego ruchu. Luteranie ze Szczyrku prowadzą kolejną zbiórkę piłek, tym razem z okazji siatkarskich mistrzostw świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o aferę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał się między innymi powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Dla wielu będzie to czas dalszych podróży. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie je patrolować większa liczba mundurowych, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Będą oni zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierowców, ale nie tylko.
3: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełnione.

0: wspomniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
1: Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają piłki. Później rozdadzą je w trakcie nabożeństwa młodzieży z okazji siatkarskich Mistrzostw Świata Mężczyzn. Te odbędą się we wrześniu. Zbiórka trwa. Piłki ofiarowali też m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i samorządowcy z okolic Szczyrku. Mistrzostwa Europy Siatkarzy zaczną się 9 września meczem w Neapolu. Skończą 26 września finałem w Mediolanie. Polacy będą bronili mistrzowskiego tytułu wywalczonego w 2023 roku.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Modernizacja czeka Muzeum Częstochowskie. Będzie kosztowała 6 milionów złotych. Prace obejmą dwa budynki. Ratusz i rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej, mówi dyrektorka muzeum Katarzyna Ozimek.
3: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginały, upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
1: Prace potrwają 3 lata. Zostały dofinansowane 5 milionami złotych z Unii Europejskiej. Tej nocy w najchłodniejszym momencie około 15-17 stopni. Nad ranem nie jest wykluczony deszcz. Według najnowszych prognoz lokalnie mogą też pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni i na ogół bez opadów.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W weekend w całej Polsce odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przedstawiciele służb będą wyjaśniać, jak rozpoznać sygnał alarmowy, reagować w sytuacjach kryzysowych czy znaleźć miejsce schronienia.
1: W trakcie treningu eksperci i przedstawiciele służb wyjaśnią, jak przygotować się na ewentualny kryzys i co zrobić, gdy pojawi się zagrożenie.
2: Dowiemy się, jak brzmią sygnały alarmowe.
1: Mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Jakie komunikaty mogą być nadawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy przez wojewodów. Dowiemy się, z czego składa się plecak ewakuacyjny, no i w jaki sposób oczywiście służby działają.
1: Wiedza oraz przygotowanie obywateli minimalizuje ryzyko i ułatwia działanie służb, powiedział zastępca dyrektora RCB Tomasz Kołodziejczyk.
3: Tutaj wszystkie szczeble administracji państwa muszą się rozwijać, ale przede wszystkim obywatel też musi zadbać o siebie i o swoich najbliższych. Jeśli będzie przygotowany, będzie posiadał odpowiednią odporność psychiczną i fizyczną, to ta panika w mniejszym stopniu może wystąpić.
1: Udział w treningu reagowania jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Rządowy plan przyszłorocznych finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3%, ceny średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o prawie 6%. Premier Donald Tusk przedstawił priorytety rządu, wśród nich wydatki na rodziny i transport kolejowy.
4: To bezpieczeństwo nie jest abstrakcyjne. Chcemy, żeby ludzie w Polsce czuli się bezpieczni, żeby chcieli tutaj żyć, rodzić, wychowywać swoje dzieci. Ten efekt mimo trudnych okoliczności uzyskaliśmy w ostatnich miesiącach. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna. Na to składają się nasze wydatki i tutaj też chcę bardzo podziękować, bo to jest duży wysiłek na zwiększenie środków na zdrowie. To jest o 26 miliardów więcej niż w zeszłym roku.
0: Płaca minimalna w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł miesięcznie brutto. Deficyt sektora rządowego i samorządowego ma wynieść nieco ponad 7%. Ekonomista Marek Zuber ocenia przyszły budżet jako napięty, ale nie zaskoczył go wysoki deficyt ze względu na liczbę planowanych inwestycji.
5: To jest coś, co będziemy obserwowali także przez kolejne lata. No, choćby w kontekście tych gigantycznych inwestycji, które musimy realizować w energetyce, w obronności, w kolejnictwie, no to są przecież potrzebne pieniądze. W dużej mierze będziemy te pieniądze pożyczać, skąd te deficyty będą bardzo, bardzo duże.
0: Teraz projekt budżetu na przyszły rok trafi do konsultacji i prac w parlamencie. 3 miesięcy aresztu chce prokuratura dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o powiązania z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Radosław P.

0: Słyszał m.in. zarzuty korupcyjne. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
1: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia.

0: Powiedział, że na najbliższym posiedzeniu odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tysiące wolnych terminów na badania profilaktyczne dla kobiet w Wielkopolsce. Pacjentki mogą umawiać się na mammografię czy test HPV w kierunku raka szyjki macicy, mówi Sebastian Krystek z NFZ.
1: W Wielkopolsce w tym momencie na pacjentki czeka 37 tysięcy wolnych terminów na mammografię, 19 tysięcy wolnych terminów na test HPV-HR. Są również terminy na pierwszorazowe wizyty u kardiologa, ponad 3600.
0: Wrzesień będzie miesiącem profilaktyki zdrowotnej. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3, a dziś Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Z kolei polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w rozegranym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 25, zdobyła Julia Szczurowska. Polki w 1/8 finału zmierzą się w poniedziałek z Portugalią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, spadnie w nocy do 50 litrów wody na metr kwadratowy, do tego burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i powiatów województwa lubuskiego RCB wysłało alerty. Porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie też opady gradu. A w dzień na termometrach od 19 stopni na północy przez 23 w centrum do 26 na południu kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy tymczasowo aresztować prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Pracowity weekend czeka policjantów drogówki. Z końcem wakacji spodziewają się wzmożonego ruchu. Luteranie ze Szczyrku prowadzą kolejną zbiórkę piłek, tym razem z okazji siatkarskich mistrzostw świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o aferę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał się między innymi powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Dla wielu będzie to czas dalszych podróży. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie je patrolować większa liczba mundurowych, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Będą oni zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierowców, ale nie tylko.
3: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
0: Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają piłki. Później rozdadzą je w trakcie nabożeństwa młodzieży z okazji siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. Te odbędą się we wrześniu. Zbiórka trwa. Piłki ofiarowali też m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i samorządowcy z okolic Szczyrku. Mistrzostwa Europy Siatkarzy zaczną się 9 września meczem w Neapolu. Skończą 26 września finałem w Mediolanie. Polacy będą bronili mistrzowskiego tytułu wywalczonego w 2023 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Modernizacja czeka Muzeum Częstochowskie. Będzie kosztowała 6 milionów złotych. Prace obejmą 2 budynki. Ratusz i Rezerwat Archeologiczny Kultury Łużyckiej, mówi dyrektorka muzeum Katarzyna Ozimek.
4: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginały, upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
0: Prace potrwają 3 lata. Zostały dofinansowane 5 milionami złotych z Unii Europejskiej. Tej nocy w najchłodniejszym momencie około 15-17 stopni. Nad ranem nie jest wykluczony deszcz. Według najnowszych prognoz lokalnie mogą też pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni i na ogół bez opadów.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejne myśliwce F-35 wylądowały w Polsce. Będą stacjonować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, mówi generał Ireneusz Chojnacki.
1: Kolejne 5 samolotów zasiliło Polskie Siły Powietrzne, drugie skrzydło, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego, a w tym 11. Eskadrę. Cieszę się, bo jest to szczególny dzień dla lotnictwa, jako że dzisiaj obchodzimy Święto Lotnictwa.
0: F-35 to wielozadaniowe myśliwce 5. generacji, są niewidoczne dla radarów, a rozbudowane sensory pozwalają im zbierać i przekazywać informacje z pola walki. Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 maszyny. Premier Donald Tusk mówił o sukcesach i porażkach rządu. Na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie podkreślał, że mimo dużego deficytu w budżecie udało się utrzymać 5% na obronność. Szef rządu mówił też, że tempo rozliczeń mogłoby być szybsze, ale odbyłoby się to kosztem praw człowieka.
2: Tym celem politycznym, mam nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości, powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie, po naszej stronie też się zdarza, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć. Tutaj mam poczucie nie porażki, tylko że to tempo jest tak wolne. Mógłbym godzinę tłumaczyć dlaczego, ale ja nie chcę się tłumaczyć.
0: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Z kolei w weekend prezydent Karol Nawrocki spotka się z młodzieżą w rezydencji w Juracie. Dziś rozpocznie się tam dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl. W programie są m.in. rozmowy na temat przyszłości Polski, debaty, koncerty i zajęcia sportowe. W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok nie przewidziano ani złotówki na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów tłumaczy to brakiem formalnego wniosku. Wewnątrz Trybunału trwa ostry spór proceduralny o status nowo wybranych sędziów.
3: W rządowym planie finansowym na 2027 rok pozycja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie istnieje. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że instytucja nie dostarczyła w terminie wymaganego prawem planu dochodów i wydatków.
4: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej.
3: Do przekazania dokumentu nie doszło, bo w Trybunale nie zdołało się zebrać zgromadzenie ogólne. Jak relacjonuje sędzia Dariusz Szostek, prezes Bogdan Święczkowski zakwestionował status sędziów powołanych przez Sejm.
5: Zostało zerwane pierwsze posiedzenie przez pana prezesa, a w drugim posiedzeniu, gdzie była kwestia dyskusji nad budżetem, sędziowie zostali uznani nie jako członkowie zgromadzenia ogólnego, ale jako gości.
3: Projekt budżetu bez środków dla Trybunału trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a do końca września zostanie przesłany do Sejmu. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Znikają wakacyjne połączenia, a w ich miejsce pojawią się nowe. Od niedzieli zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. Przełomowe odkrycie dla zamku historii książ. Odnaleziono trumny ze szczątkami rodziny Hochbergów. W 25 trumnach na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach zidentyfikowano pochówki członków rodu dawnych właścicieli Zamku Książ w Wałbrzychu z XVIII i XIX wieku. Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach książa. To on w ogromnym stopniu nadał zamkowi barokowe oblicze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy, do tego też burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i 9

Pięciu powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic, wysłano alerty RCB. Porywy wiatru w czasie burz do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. W dzień na termometrach od 19 stopni na północy, 23 w centrum do 26 na południu kraju.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Dziękujemy bardzo pięknie. Jesteście gotowi na prawdziwy rozpis?

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Jest 23. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy tymczasowo aresztować prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Pracowity weekend czeka policjantów drogówki. Z końcem wakacji spodziewają się wzmożonego ruchu. Luteranie ze Szczyrku prowadzą kolejną zbiórkę piłek, tym razem z okazji siatkarskich mistrzostw świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o aferę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał się między innymi powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Dla wielu będzie to czas dalszych podróży. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie je patrolować większa liczba mundurowych, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Będą oni zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierowców, ale nie tylko.
3: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
0: Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają piłki. Później rozdadzą je w trakcie nabożeństwa młodzieży z okazji siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. Te odbędą się we wrześniu. Zbiórka trwa. Piłki ofiarowali też m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i samorządowcy z okolic Szczyrku. Mistrzostwa Europy Siatkarzy zaczną się 9 września meczem w Neapolu. Skończą 26 września finałem w Mediolanie. Polacy będą bronili mistrzowskiego tytułu wywalczonego w 2023 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Modernizacja czeka Muzeum Częstochowskie. Będzie kosztowała 6 milionów złotych. Prace obejmą dwa budynki. Ratusz i rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej, mówi dyrektorka muzeum Katarzyna Ozimek.
4: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginalne

0: upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
1: Prace potrwają 3 lata. Zostały dofinansowane 5 milionami złotych z Unii Europejskiej. Tej nocy w najchłodniejszym momencie około 15-17 stopni. Nad ranem nie jest wykluczony deszcz. Według najnowszych prognoz lokalnie mogą też pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni i na ogół bez opadów.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejna noc rosyjskich ataków powietrznych na Kijów i obwód kijowski. W wyniku ataku powietrznego wieczorem na przedsiębiorstwo we wsi Mila w rejonie buczańskim na zachód od stolicy kraju Kijowa zostało rannych co najmniej 6 osób. Ukraińskie media donoszą również o ofiarach śmiertelnych, ale ich ostateczna liczba nie została ustalona. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską, mówił na kampusie Polska Przyszłości premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się z młodymi ludźmi w Olsztynie. Podczas wystąpienia podkreślał brutalizację polityki i apelował o pomaganie słabszym.
4: Premier Donald Tusk, wielkie brawa!
5: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
6: Premier Donald Tusk przestrzegał przed popieraniem Konfederacji i skrajnej prawicy. Szef rządu stwierdził, że dziś dzięki agresji można wygrać wybory.
5: I nie dajcie sobie wmówić, bo to byłaby rzeczywista kapitulacja, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować.
6: Młodzi ludzie zadawali pytania m.in. o poparcie rządu na poziomie 40%.
7: Powinien pan też przyjąć przykład z pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy. Działać.
5: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął.
6: Zapytany o największy sukces, Donald Tusk wskazał utrzymanie bezpieczeństwa finansowego kraju pomimo rosnących wydatków na obronność. Wśród porażek wymienił tempo rozliczania poprzedniej władzy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Z kolei dziś rozpocznie się weekendowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy z młodzieżą w rezydencji w Juracie. Dziś w całym kraju trening reagowania. Chodzi o zdobycie umiejętności potrzebnych w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Jeden z takich treningów odbędzie się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Na przykład kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, a więc gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która w tych czasach jest bardzo prawdopodobna.
3: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Masowe zatrucie w Świnoujściu. Dzieciom przebywającym na turnusie rehabilitacyjnym omyłkowo podano środek do dezynfekowania maseczek.
9: Do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Na turnusie przebywało 96 dzieci. Tego dnia inhalacją poddanych było 12 w wieku od 12 do 15 lat, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
10: 4 zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
9: Substancję dezynfekującą maseczki, która omyłkowo została dodana do inhalacji zabezpieczył zespół medyczny. 7 dzieci przebywa w szpitalu w Świnoujściu. Pozostałych 5 przewieziono do Goleniowa. Sprawą zajmuje się policja i sanepid. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
3: Stany Zjednoczone i Wenezuela podpisały umowę w sprawie ropy naftowej. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump, który określił dokument największą transakcją naftową w historii świata. Jak dodał, transakcja dwukrotnie zwiększy amerykańskie rezerwy ropy naftowej i znacząco obniży ceny gazu dla wszystkich Amerykanów. Islandia znów spogląda w stronę Unii Europejskiej. Obywatele tego kraju zdecydują dziś w referendum, czy wznowić negocjacje akcesyjne. Głosowanie nie dotyczy jednak jeszcze członkostwa. Wśród mieszkańców są obawy o gospodarkę i unijne przepisy.

0: I obywatele tego kraju zdecydują dziś w referendum, czy wznowić negocjacje akcesyjne. Głosowanie nie dotyczy jednak jeszcze członkostwa. Wśród mieszkańców są obawy o gospodarkę i unijne przepisy.
1: Najpierw porządek we własnym kraju. To argument jednego z Islandczyków przeciwnych wznowieniu negocjacji. Jego zdaniem Unia Europejska nie rozwiąże problemów gospodarczych Islandii. Studiuję prawo i osobiście przeszkadza mi przytłaczająca liczba unijnych regulacji. Negocjacje z Unią zawieszono w 2013 roku, ale islandzki wniosek o członkostwo pozostaje ważny. Jeśli rozmowy zostaną wznowione i zakończą się porozumieniem, o wejściu do Unii Islandczycy zdecydują w kolejnym referendum. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Laureatami Medali Wolności Słowa zostali siostra Małgorzata Chmielewska.

0: Natalia Panczenko. Wyróżnienia wręczono wieczorem w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Laureatem specjalnego medalu wolności słowa został białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Grand Press w trosce o dojrzałą debatę publiczną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Przejdą też burze z porywami wiatru do 75 km na godzinę i opadami gradu. A w sobotę na termometrach od 19 stopni na północy, 23 w centrum do 26 na południu kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Padawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tak, okej. Trzymajcie się, hej.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Jest 23. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy tymczasowo aresztować prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Pracowity weekend czeka policjantów drogówki. Z końcem wakacji spodziewają się wzmożonego ruchu. Luteranie ze Szczyrku prowadzą kolejną zbiórkę piłek, tym razem z okazji siatkarskich mistrzostw świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o aferę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał się między innymi powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Dla wielu będzie to czas dalszych podróży. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie je patrolować większa liczba mundurowych, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Będą oni zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierowców, ale nie tylko.
3: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
0: Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają piłki. Później rozdadzą je w trakcie nabożeństwa młodzieży z okazji siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. Te odbędą się we wrześniu. Zbiórka trwa. Piłki ofiarowali też m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i samorządowcy z okolic Szczyrku. Mistrzostwa Europy Siatkarzy zaczną się 9 września meczem w Neapolu. Skończą 26 września finałem w Mediolanie. Polacy będą bronili mistrzowskiego tytułu wywalczonego w 2023 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Modernizacja czeka Muzeum Częstochowskie. Będzie kosztowała 6 milionów złotych. Prace obejmą dwa budynki. Ratusz i rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej, mówi dyrektorka muzeum Katarzyna Ozimek.
4: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginały, upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
0: Prace potrwają 3 lata. Zostały dofinansowane 5 milionami złotych z Unii Europejskiej. Tej nocy w najchłodniejszym momencie około 15-17 stopni. Nad ranem nie jest wykluczony deszcz. Według najnowszych prognoz lokalnie mogą też pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni i na ogół bez opadów.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W przyszłym tygodniu Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Marszałek Włodzimierz Czarzasty pozytywnie odpowiedział na prośbę premiera Tuska w tej sprawie. Rządzący liczą, że dzięki trwającemu śledztwu dotyczącemu afery Zonda Krypto, opozycja, PiS, Rozwój Plus i Konfederacja pomogą weto odrzucić.
1: Premier Donald Tusk oczekuje od polityków opozycji wsparcia ustawy regulującej rynek kryptowalut.
2: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy.
3: To jest

0: Odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi.
1: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W odrzuceniu weta nie pomoże Rozwój Plus. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nad regulacją i namawia do przyjęcia projektu Karola Nawrockiego.
2: Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora przy wypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
1: PiS też nie pomoże rządowi w sprawie weta, zapowiada poseł Zbigniew Kuźmiuk.
3: Metoda, że trzykrotnie robi się to samo i oczekuje się innego rezultatu, nie ma nic wspólnego z logiką.
1: Klienci upadłej giełdy Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: 3 miesięcy aresztu chce prokuratura dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o powiązania z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Radosław P. usłyszał m.in. zarzuty korupcyjne. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
5: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
4: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku jest już 5 kolejnych husarzy, czyli myśliwców F-35. To najnowocześniejsze samoloty bojowe w polskich siłach powietrznych, które mają stopniowo zwiększać ich możliwości. Dla personelu bazy, w której od lat stacjonują myśliwce F-16, oznaczają przejście na zupełnie nową generację samolotów bojowych, mówi dowódca pułku Krzysztof Duda.
6: Teraz mamy kolejną zmianę generacyjną, przechodzimy do samolotu 5. generacji i tutaj jest spora wiedza i doświadczenia, które wykorzystujemy z samolotem F-16, natomiast są pewne zmiany, których musimy się nauczyć i te zmiany wynikają z tego, że to samolot 5. generacji.
4: Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny za 4 600 000 000 dolarów. Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia.
7: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
8: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
7: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3, a dziś Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Z kolei polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w Stambule w ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki w 1/8 finału zmierzą się w poniedziałek z Portugalią. To już dziś. Przedostatni przystanek na trasie lata z radiem i telewizją polską. Tym razem radiowa jedynka odwiedzi Gołdap. Między 9 a 12 na terenie mazurskich tężni Solankowych Sława Bieńczycka i Roman Czajarek poprowadzą kultowe Lato z radiem.
9: Na naszej małej scenie jest plenerowe studio, takie zaaranżowane, a pod małą sceną są pomarańczowe leżaki, wygodne, przygotowane specjalnie dla naszych słuchaczy. Zapraszamy Państwa.
4: W specjalnej strefie naukowej będzie można eksperymentować, sprawdzać zastosowania sztucznej inteligencji czy opracować własny plan poprawy zdrowia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
4: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy i burze.

wiatru w czasie burz do 75 km na godzinę, lokalnie z gradem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. A w dzień od 19 stopni na północy kraju, przez 23 w centrum, do 26 na południu.

0: Jest 23. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy tymczasowo aresztować prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Pracowity weekend czeka policjantów drogówki. Z końcem wakacji spodziewają się wzmożonego ruchu. Luteranie ze Szczyrku prowadzą kolejną zbiórkę piłek, tym razem z okazji siatkarskich mistrzostw świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o aferę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał się między innymi powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Dla wielu będzie to czas dalszych podróży. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie je patrolować większa liczba mundurowych, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Będą oni zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierowców, ale nie tylko.
3: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
0: Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają piłki. Później rozdadzą je w trakcie nabożeństwa młodzieży z okazji siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. Te odbędą się we wrześniu. Zbiórka trwa. Piłki ofiarowali też m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i samorządowcy z okolic Szczyrku. Mistrzostwa Europy Siatkarzy zaczną się 9 września meczem w Neapolu. Skończą 26 września finałem w Mediolanie. Polacy będą bronili mistrzowskiego tytułu wywalczonego w 2023 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Modernizacja czeka Muzeum Częstochowskie. Będzie kosztowała 6 milionów złotych. Prace obejmą dwa budynki. Ratusz i Rezerwat Archeologiczny Kultury Łużyckiej, mówi dyrektorka muzeum Katarzyna Ozimek.
4: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają

0: zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginały, upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
1: Prace potrwają 3 lata. Zostały dofinansowane 5 milionami złotych z Unii Europejskiej. Tej nocy w najchłodniejszym momencie około 15-17 stopni. Nad ranem nie jest wykluczony deszcz. Według najnowszych prognoz lokalnie mogą też pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni i na ogół bez opadów.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Rządzący nie składają broni w sprawie kryptoaktywów. Będzie trzecia próba obalenia prezydenckiego weta. Morderca z UW nie odpowie za swoją zbrodnię. Sprawę umorzono, bo Mieszko R. został uznany niepoczytalnym. Przedostatni przystanek na trasie lata z radiem i telewizją polską. Dziś będziemy w Gołdapi. Będzie kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie zaplanowano na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To po tym, kiedy Karol Nawrocki trzeci raz nie podpisał dokumentu, tłumacząc to przeregulowaniem i zapisami niekorzystnymi dla klientów giełd kryptowalut. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że to była bardzo zła decyzja.
4: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
3: Marszałek Czarzasty poinformował też, że na najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Nie będzie jednak próby obalenia wczorajszego weta. Karol Nawrocki nie zgodził się na podpisanie ustawy o wdrożeniu bezpłatnego e-dziennika.
5: Pan prezydent zablokował i pilotaż, i wdrożenie. Jeżeli mamy wdrożyć e-dziennik, potrzebujemy pełnego roku szkolnego na pilotaż. Kolejne lata czekania. Jak pan prezydent ma takie świetne pomysły, to niech próbuje je realizować, a nie blokować wszystko, co dobre znowu, uderzając po kieszeni rodziców.
3: Mówiła minister edukacji Barbara Nowacka i dodała, że obecnie rodzice płacą za dostęp do prywatnych aplikacji, a państwowy dziennik byłby bezpłatny. Prokuratura chce aresztu dla Radosława P. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Dlaczego śledczy uznali, że taki środek zapobiegawczy jest potrzebny? O tym mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: Ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
3: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Zonda Krypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu tego roku w związku z brakiem wpłat pieniędzy PKO zdecydował o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. Mieszko R. nie odpowie za swoją zbrodnię. 22-latek zamordował portierkę na Uniwersytecie Warszawskim i znieważył jej zwłoki. Od miesięcy nad sprawą obok śledczych pracowali lekarze i ci stwierdzili u niego zaburzenia psychiczne.
7: W chwili popełnienia czynu podejrzany był całkowicie niepoczytalny. W takiej sytuacji jedynym możliwym rozstrzygnięciem w postępowaniu karnym jest umorzenie postępowania.
3: Tak mówił w TVP Info prokurator Maciej Młynarczyk. Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego i może tam pozostać do końca życia.
8: Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest to zasadne dalsze stosowanie, czy ewentualne są możliwe inne środki zabezpieczające. Skala tego wyjątkowo tragicznego zdarzenia i skala choroby naszego klienta wskazują na to, że to nie będzie krótkotrwałe leczenie.
3: Wyjaśniał jeden z obrońców oskarżonego, adwokat Jacek Potulski, i dodał, że rodzina ofiary nie ma żadnej drogi odwoławczej od tej decyzji. Rodzina, politycy, wojskowi i mieszkańcy Międzyrzecza pożegnali generała broni Mirosława Różańskiego. Jeden z najbardziej znanych polskich dowódców, a w ostatnim czasie senator, zmarł w wieku 62 lat. Jego pogrzeb miał charakter państwowy.
9: Jego sposób rozumowania był zawsze o 3 kroki dalej niż wszystkich pozostałych.
10: Był przede wszystkim człowiekiem, później był żołnierzem, a na końcu był dowódcą.
11: W tych niespokojnych i niebezpiecznych czasach jeszcze bardziej brakować będzie pana mądrego głosu.
3: Mówili generał Adam Duda, pułkownik Szczepan Głuszczak i marszałkini Senatu Małgorzata

0: Kidawa-Błońska. Urna z prochami generała spoczęła na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
1: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze Gołdap, bo to przedostatni przystanek na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. W mazurskich tężniach solankowych od rana na turystów i mieszkańców czekać będzie moc atrakcji. Od 9 do 12 audycja plenerowa. Poprowadzą ją Sława Bieńczycka i Roman Czojarek, a w południe piknik edukacyjny. W jego trakcie?
2: Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy, po trzecie konkursy, choć nie tylko. Ale to rzeczywiście jeden z ostatnich momentów, żeby zdobyć po pierwsze atrakcyjne nagrody, które Państwu oferujemy, a po drugie najbardziej pożądaną maskotkę w trakcie tych wakacji, czyli właśnie naszą tegoroczną maskotkę, pieska.
0: Mówiła Sława Bieńczycka. O 16:00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem na promenadzie Zdrojowej koncert wystąpią m.in. Anna Wyszkoń, zespół Perfekt, Łukasz Drapała oraz Michał Szpak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy siatkarze pokonali Słoweńców 3-2 w pierwszym meczu Memoriału Wagnera w Krakowie. To dla biało-czerwonych sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Spotkanie w rozmowie z Cezarym Guriewem podsumował przyjmujący Szymon Jakubiszak.
4: Fajnie, że przed własną publicznością udało nam się wygrać. Mieliśmy tam gdzieś swoje problemy, ale jesteśmy w takim okresie, gdzie chcemy wyciągać wnioski i być gotowi na Mistrzostwa Europy.
5: Ten memoriał to zawsze jest taki czas po ciężkim treningu przed ważną imprezą. Mocno w kości dostaliście?
4: To trzeba pytać naszych trenerów od przygotowania. Staramy się robić wszystko to, co nam zaplanują. Teraz akurat jest ten cięższy okres, więc czujemy to w nogach. Aczkolwiek wychodzimy na każdy mecz walcząc do końca o wygraną.
5: Tego grania w Polsce w tym roku nie było za dużo. No i taka impreza przy komplecie publiczności, przy takiej widowni, na pewno jakoś nakręci, tak to możemy powiedzieć, przed Mistrzostwami Europy.
4: To jest coś pięknego grać przed tak liczną polską publicznością. W tym roku nie było jakoś super dużo okazji, więc ten turniej w Krakowie na pewno zapadnie dobrze w pamięci.
3: Dziś Polacy zmierzą się z Amerykanami. Polskie siatkarki lepsze od Turczynek w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały w Stambule obrończynie tytułu 3-2 i wygrały grupę. Spotkanie oceniła była reprezentantka Polski, medalistka Mistrzostw Europy Paulina Maj.
6: Ja się cieszę z wygranej i z tego, że dziewczyny, przede wszystkim te zmienniczki, też pokazały, że wchodzą, potrafią dobrze zagrać, więc to na pewno dla nich samych, dla ich mentalności jest dobre i też taki sygnał dla trenera, że są gotowe. Turcja nie zagrała mimo przede wszystkim z takim zacięciem, jak one potrafią. I to było jakby widać, może kalkulowały, może nie. Jakby nie jest to dla nas istotne. Lepiej się cieszyć, że gramy z Portugalią tak naprawdę niż z Azerbejdżanem.
3: Mecz z Portugalią w poniedziałek. Legia Warszawa zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1 w meczu 6 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wrocławianie długo prowadzili po golu Piotra Sansa-Talara z rzutu karnego, a wyrównał tuż przed końcem Rafał Adamski. W innym wczorajszym spotkaniu Wisła Płock przegrała z Kielecką Koroną 0-2. Ponownie o sporcie za godzinę.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Miejscami może padać deszcz, a we wschodniej połowie kraju zagrzmi. Od zachodu powoli pojawiać się będą jednak rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północy, przez 23 w centrum, po 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty. Ciśnienie jest niskie i spada. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
0: Klimat. W Zakopanem jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym głównie dobra, a w centrum, na zachodzie i północy też bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 28% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 18 prognozowane są zielone godziny.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 91 400 400. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Agresywny pacjent zaatakował pracowników szpitala wojewódzkiego w Częstochowie. 4 osoby zostały poszkodowane. Kolejne samoloty F-35 wylądowały w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Gliwice planują utworzyć kwartał kultury. Jest konkurs na przygotowanie koncepcji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nawet 5 lat więzienia może grozić agresywnemu pacjentowi, który w szpitalu wojewódzkim w Częstochowie zaatakował personel. Do zdarzenia doszło w piątek rano na szpitalnym oddziale ratunkowym. 4 osoby zostały poszkodowane, a jedna wymagała hospitalizacji. Agresor to 20-latek, mówiła Radiu Katowice rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka.
2: Był na obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym i został skierowany do innego oddziału. Przyjechał transport medyczny i w momencie, kiedy miał być przeniesiony z SOR-u do karetki, w trakcie tego odpinania z pasów zaatakował. Udało się pacjenta uspokoić, przyjechała na miejsce policja. Również pojawił się prokurator, została poinformowana o zdarzeniu Państwowa Inspekcja Pracy. Uruchomiliśmy wszystkie te procedury prawne.
0: 20-latek może odpowiedzieć za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia w trakcie wykonywania obowiązków. Kolejnych 5 polskich samolotów F-35 wylądowało w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Powitano je tradycyjnie salutem wodnym. Teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Służba zacznie się jednak od audytu, zapowiada dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
3: Pierwszym etapem po wylądowaniu jest tak zwany acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione w tych procesach zgodnie z umową, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
0: Do tej pory do Polski trafiło 8 myśliwców F-35. Docelowo do 2029 roku nasza armia będzie mieć 32 takie samoloty.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kaski rowerowe trafiły do uczniów szkoły podstawowej w Katowicach-Podlesiu. To w ramach ministerialnego projektu związanego z bezpieczeństwem dzieci na drodze.

0: Pokazanie kasków było okazją do rozmów o kodeksie drogowym i dobrych nawykach. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczniami, którzy właśnie zdali egzamin na kartę rowerową.
1: Trzeba na pewno być ostrożnym, uważać na samochody, no i kask mieć na pewno.
2: A zdarza się czasami zapomnieć?
1: Nie, zawsze noszę. Zawsze też rodzice mi przypominają.
2: A sami noszą?
1: Tak, noszą.
2: O czym trzeba pamiętać, jeżdżąc na rowerze?
3: Żeby na przykład po ulicy jeździć po prawej stronie.
2: I zawsze masz na głowie kask?
3: Bez wyjątku.
2: A dlaczego to jest ważne, twoim zdaniem?
3: Żeby na przykład jak upadnę, to żeby uraz głowy był mniejszy.
0: Od czerwca kaski są obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia, które jadą rowerem lub hulajnogą elektryczną. Kwartał kultury może powstać w Gliwicach. Miasto ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji. Ma to być teren w okolicach ruin Teatru Wiktoria. Będzie się tam koncentrować kulturalne życie miasta. Po gliwickim Biennale widzimy, że wychodzenie z kulturą w przestrzeni miasta sprawdza się, mówi dyrektor Centrum Kultury Wiktoria Paweł Janusz.
4: Chcemy, żeby to było miejsce bardzo żywe, dostosowane poza wydarzeniami kulturalnymi do przebywania mieszkańców po prostu, żeby to była taka przestrzeń, gdzie mieszkańcy znajdą coś dla siebie, chodzi o spacery, chodzi o strefy wypoczynku, a w ramach realizacji wydarzeń, żeby była odpowiednia infrastruktura, która pozwala na to, żeby realizować wystawy, koncerty w centrum miasta, na które gliwicka publiczność naprawdę liczy.
0: Termin składania ofert konkursowych minie 18 września. Nad ranem może pojawić się deszcz, a lokalnie burze. Temperatura w najchłodniejszym momencie od 15 do 17 stopni. W ciągu dnia na termometrach do 25 stopni. Rano może jeszcze padać, później pogoda się poprawi.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: W Radiu Katowice z drogowym raportem w sobotni poranek przed godziną 8 Wojciech Pacula. Od ponad 3 godzin towarzyszy kierowcom na drogach Śląska i Zagłębia deszczowa aura, opady zróżnicowane wprawdzie, ale wystarczająco utrudniające warunki jazdy. Sporo rozlewisk na łukach dróg, można stracić panowanie nad pojazdem. Do tej pory już prawie 20 zgłoszeń o kolizjach drogowych. Na szczęście dodam, że z piątkowego wieczoru mamy jeszcze wypadek, zderzenie motocyklisty z osobowym autem jadący jednośladem. Przeżył to zdarzenie, poturbowany, odwieziony został do szpitala, ale przypomnę, że wczoraj, tak około południa, w dachowaniu auta osobowego niestety jedna osoba zginęła. Ten śmiertelny wypadek miał miejsce w Pszowie. Z autopsji pozwolę sobie przestrzec kierujących przed sporymi naprawdę rozlewiskami, jakie utworzyły się na odcinku drogi 86 i 94, to okolice Sosnowca. To jest jezdnia w stronę Katowic, okolice Murcek, tam także tutaj takie rozlewisko. Proszę jechać wolniej. Jeśli chodzi o akcję policyjną Bezpieczny Powrót Wakacji, która trwa od wczoraj, ona będzie trwać do poniedziałku włącznie i tych patroli drogówki kontrolujących kierowców będzie po prostu więcej. Hamujemy roztropnie, by uniknąć poślizgu, a dla wszystkich szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia.
9: Anna Kowalczyk
8: i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
10: Nie wiadomo, co z aresztem dla szefa PKOL-u. Opuszczający budynek sądu odmawiali udzielenia informacji. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Filarami bezpieczeństwo, służba zdrowia i inwestycje. Trwa zbiórka pieniędzy dla Nepalu. W powodzi zginęło ponad 600 osób, 2,5 tysiąca zaginęło. Nad ranem zakończyło się kilkugodzinne posiedzenie katowickiego sądu, który rozpoznawał wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie szefa PKOL-u Radosława P., podejrzanego w sprawie zonda krypto. Decyzja sądu nie została przekazana mediom. Nie wiadomo, czy sąd ogłosił decyzję i jaka ona jest. Opuszczający budynek uczestnicy posiedzenia odmawiali dziennikarzom udzielenia jakiejkolwiek informacji. Radosław P. usłyszał wcześniej zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Szef PKOL-u miał m.in. powoływać się na wpływy ubyłego premiera Mateusza Morawieckiego. Miał również dopuścić się do zaspokojenia grupy wierzycieli kosztem innych, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
11: Te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro. To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności.
10: Radosław Penie.

0: Przyznał się do zarzucanego mu czynu, grozi mu do 8 lat więzienia. Filarami przyszłorocznego budżetu mają być bezpieczeństwo, służba zdrowia i inwestycje. Premier Donald Tusk przedstawił priorytety rządu. Przed posiedzeniem gabinetu mówił, że istotne w budżecie będą również wydatki na rodziny i transport kolejowy.
1: To bezpieczeństwo nie jest abstrakcyjne. Chcemy, żeby ludzie w Polsce czuli się bezpieczni, żeby chcieli tutaj żyć, rodzić, wychowywać swoje dzieci. Ten efekt mimo trudnych okoliczności uzyskaliśmy w ostatnich miesiącach. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna.
0: Założenia do projektu budżetu przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce i inflację na poziomie 2,5%. Minister finansów Andrzej Domański mówił, że prognozy gospodarcze dla Polski na przyszły rok są optymistyczne. W przyjętym projekcie 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia.

0: Minister finansów Andrzej Domański mówił, że prognozy gospodarcze dla Polski na przyszły rok są optymistyczne. W przyjętym projekcie 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia.
1: Co daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026. W wydatkach budżetu państwa zaplanowano środki w wysokości 73 miliardów, w tym dotacja dla NFZ-u w wysokości 41,5 miliarda złotych.
0: W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zaplanowano pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Teraz projekt trafi do konsultacji i prac w parlamencie. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim, bo Mieszko R., któremu śledczy zarzucili popełnienie zbrodni, jest niepoczytalny. Postanowienie o umorzeniu postępowania wydał Warszawski Sąd Okręgowy na wniosek prokuratury. Obrońca Mieszka R., Jacek Potulski, wyjaśnił, że jego klient nie negował tego, co się wydarzyło.
2: Jak rzadko kiedy, ta sprawa naprawdę jest z punktu widzenia stanu faktycznego bardzo prosta. Zresztą cała Polska widziała to, co się wydarzyło i nie negował określonych zdarzeń. Główna kwestia, która podlegała rozpatrzeniu, to było to, czy można sprawcy przypisać winę, czyli czy był osobą zdrową. Sąd zadecydował, że osobą zdrową po prostu nie był i nadal nie jest.
0: Mieszko R. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Do zabójstwa doszło w maju zeszłego roku. 22-letni student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Liczy się każde wsparcie. Trwa zbiórka pieniędzy dla Nepalu. W środowej błyskawicznej powodzi zginęło tam ponad 620 osób. Około 2000 uważanych jest za zaginione. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi.
3: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba co najmniej 22 milionów franków, czyli około 100 milionów złotych. PCK natychmiast rozpoczął zbiórkę, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
4: Apelujemy o środki finansowe. One w najlepszy sposób pozwalają błyskawicznie reagować na to, co jest potrzebne. Tam na miejscu są specjaliści i eksperci po to, by pomagać.
3: W pomoc dla Nepalu włączył się również Caritas, mówi Ireneusz Krauze, zastępca dyrektora Caritas Polska.
5: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną, dostarczyła żywność organizacji. Planuje rozszerzyć pomoc.
3: Każdy, kto chce wesprzeć akcję pomocy, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową PCK lub Caritas i tam będzie mógł dokonać wpłaty. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 7, w Trójce czas na sport. Marika Górecka.
8: Polskie siatkarki podtrzymały zwycięską passę i wywalczyły awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Stambule. Do rozstrzygnięcia losów meczu z Turczynkami, wicemistrzyniami świata, potrzebny był tiebreak. Pod wrażeniem gry biało-czerwonych jest brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku Paulina Maj.
9: Jak typowałam przed meczem wynik, no to na pewno nie na naszą korzyść. Stawiałam Turczynki jako faworytki tego spotkania. Ja się cieszę z wygranej i z tego, że dziewczyny, przede wszystkim te zmienniczki, też pokazały, że wchodzą, potrafią dobrze zagrać, więc to na pewno dla nich samych, dla ich mentalności jest dobre i też taki sygnał dla trenera, że są gotowe. Turcja nie zagrała przede wszystkim z takim zacięciem, jak one potrafią.
8: W kolejnej fazie Polki zmierzą się z reprezentantkami Portugalii. Mecz zaplanowano na poniedziałek 31 sierpnia. Pozostajemy przy siatkówce, bo udany start w Memoriale Wagnera odnotowali także nasi siatkarze. Podopieczni Nikoli Grbicia po wyrównanym spotkaniu pokonali Słowenię 3-2. Wcześniej reprezentacja Francji bez straty seta wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. Dla biało-czerwonych jest to ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się 9 września. W Amsterdamie trwają Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Polska dwójka podwójna kobiet w składzie Wiktoria Kalinowska i Julia Rodziewicz zajęła wysokie 4. miejsce. Dziś na godzinę 12:20 zaplanowano finał czwórek podwójnych mężczyzn. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Dziętarski i Konrad

0: rzutem na taśmę remis w meczu ze Śląskiem Wrocław wywalczyła Legia Warszawa. Gola na 1-1 strzelił w 94 minucie spotkania Rafał Adamski.
1: Sobota będzie pochmurna, przede wszystkim rano, co możemy potwierdzić, biorąc pod uwagę to, co mamy w Ogrodzie Trójki. Ale przede wszystkim będzie pochmurno na wschodzie, bo od zachodu będą postępować rozpogodzenia. No na wschodzie może też popadać i zagrzmieć, to muszę powiedzieć, a termometry pokażą dziś od 19 stopni na północy do 26 na południu kraju, w centrum około 23.
2: Autopromocja.
3: Bez uniku.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią,

zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.

rapy. Pierwszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead. Ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: Jest ósma. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa PKOL-u Radosława P. Dziś w Żywcu odbędzie się ostatnie pożegnanie małżeństwa, które zginęło w Krakowie. Ich dziecko wciąż przebywa w szpitalu. Na katowickim rynku po raz trzeci można wziąć dziś udział w Festiwalu Ratowania Życia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Radosław P. został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu podejrzanego, które było kontynuowane wczoraj, prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosku o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące. Szef PKOL-u został doprowadzony do sądu wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Decyzja sądu nie została przekazana mediom. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Dziś w Żywcu ostatnie pożegnanie małżeństwa, które zginęło na ulicy Krakowa. Ta sprawa odbiła się szerokim echem w całym kraju. Więcej na ten temat reporter Radia Katowice Dawid Damszel.
2: Do tragedii doszło w ubiegłą sobotę na krakowskim Podgórzu. Spacerujących chodnikiem ze swoim 8-miesięcznym synem Klaudię i Mateusza staranował samochód. Pochodząca z Żywiecczyzny para 32-latków zmarła w szpitalu. Ich syn Oliwier został ranny. Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała, że prawdopodobną przyczyną tragedii była nadmierna prędkość samochodu. Kierowca Hubert B. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. 26-latek nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że jechał przepisowo, a przyczyną tragedii były, tu cytat, nierówności na drodze. Sprawcy grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Msza pogrzebowa w intencji Klaudii i Mateusza rozpocznie się o 11 w kościele Przemienienia Pańskiego w Żywcu. Po nabożeństwie małżonkowie zostaną odprowadzeni na żywiecki cmentarz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Bezpłatne badania profilaktyczne, praktyczna nauka, jak udzielić pomocy przed przyjazdem karetki i jak z głową działać w sytuacjach kryzysowych. Na katowickim rynku po raz trzeci można wziąć udział w Festiwalu Ratowania Życia. Na wydarzenie zaprasza Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły.
3: Żyjemy w czasach, kiedy nie czujemy zagrożenia, nic złego się nam nie dzieje, ale najważniejsze jest dobrze reagować, umieć się zachować, wiedzieć, co znaczy jaka syrena i jakie jest zagrożenie. To wszystko na rynku w Katowicach dbamy o swoje zdrowie, o profilaktykę, ale dbamy też o ogromną wiedzę na temat ewentualnego zagrożenia, co jest dla nas w życiu bardzo potrzebne. Nie bójmy się tego, nauczmy się tego, nauczmy się reagować. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: W programie trzeciego Festiwalu Ratowanie Życia są między innymi bezpłatne badania profilaktyczne.

0: sztuka rozpoznawania sygnałów alarmowych, pakowanie plecaka ewakuacyjnego, pokazy wozów bojowych służb mundurowych oraz gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych. Wydarzenie na katowickim rynku potrwa do 14. Kolejny pyskowicki kiermasz sąsiedzki odbędzie się w tym mieście. Cykliczne spotkania mieszkańców mają na celu umożliwienie im uwolnienia się od zbędnych przedmiotów. Dziś również będzie można coś kupić lub sprzedać na wyprzedaży, a sprzedawać można prawie wszystko. Zakupowe okazje z drugiej ręki będą dostępne na górnej płycie targowiska miejskiego przy ulicy Strzelców Bytomskich. W trakcie akcji będzie też możliwość oddania odzieży i tekstyliów do specjalnego kontenera. Kiermasz będzie czynny do 15. W dzień zachmurzenie duże, po południu pojawią się przejaśnienie i rozpogodzenie, miejscami jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 23 do 26 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Jest 8, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd.
3: Szef PKOL-u Radosław P. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po zeznaniach szefa Zonda Krypto posłowie trzeci raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Jak reagować i co spakować dziś w całej Polsce? Trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. 45-latek miał się m.in. powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który badał sprawę klientów Zonda Krypto. Prokuratura argumentowała wniosek o tymczasowe aresztowanie możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Radosław P. nie przyznaje się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Posłowie trzeci raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki zawetował ją po raz trzeci w czerwcu. Sejm będzie głosował w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiedział marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
4: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle.
3: Sprawa kryptowalut wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala, który obciąża polityków prawicy. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Plan przyszłorocznych finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3%, ceny wzrosną średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o prawie 6%.
5: Eksperci nie mają wątpliwości, że przygotowanie projektu przyszłorocznego budżetu wymagało wielu kompromisów. Zwłaszcza, że państwo ponosi wysokie koszty, m.in. na obronność, ochronę zdrowia i na przykład inwestycje infrastrukturalne, mówi dr Piotr Bartkiewicz z Banku Pekao S.A.
6: Z jednej strony ciężko o zwiększenie wpływów do budżetu, z drugiej strony większość wydatków, które ponosi budżet, jest z tego czy innego powodu sztywna.
5: Główną ekonomistkę Banku Pocztowego Monikę Kurtek zaniepokoiła zapowiedź, że deficyt sektora rządowego i samorządowego ma w przyszłym roku przekroczyć 7%.
7: To nie są dobre wiadomości. To potwierdza, że te finanse publiczne w Polsce są pod dużą presją.
5: Eksperci wskazują też, że jednocześnie rząd ma ograniczone możliwości w zakresie zwiększenia przychodów, bo prezydent takie propozycje wetuje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Przygotowanie na ewentualny kryzys i odpowiednia reakcja na zagrożenie, o tym dziś i jutro opowiadać będą eksperci oraz przedstawiciele służb. W prawie 1400 miejscach w Polsce odbędzie się organizowany przez MSWiA trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Będzie teoria, jak i zajęcia praktyczne, mówi zastępca dyrektora RCB Tomasz Kołodziejczyk.
8: Chodzi nam o to, żebyśmy mogli rozpropagować rozpoznawanie komunikatów ostrzegawczych, jakiego rodzaju sygnały alarmowe istnieją w naszym porządku prawnym, jak należy na nie reagować i jak przeciwdziałać dezinformacji. Ponadto będą informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak się spakować w ciągu kryterium czasowego.
3: Wydarzenie ma pozwolić przygotować się na wystąpienie różnych rodzajów kryzysu, tak by obywatele wiedzieli, jak zachować się w oczekiwaniu na pomoc, mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej.
9: W przypadku masowych zagrożeń, nieważne czy to będą jakieś ataki dronowe, czy nawet chociażby sytuacje związane z jakimiś ekstremalnymi zjawiskami, tak? Czy to burze, wichury. Sami Państwo dobrze wiedzą, że nie zawsze ta straż do każdego dotrze w pierwszych minutach.

0: Lokalizacje i szczegóły organizacyjne najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin oraz miast, a na wydarzenie nie obowiązują żadne zapisy, a udział w nim jest bezpłatny. Islandczycy odpowiedzą dziś w referendum, czy chcą wznowić negocjacje z Unią Europejską. Bruksela na prośbę władz w Reykjaviku nie ingerowała w kampanię referendalną. Nie jest natomiast tajemnicą, że Islandia to łakomy kąsek dla Unii.
1: Islandia, strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku, jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wdrożyła większość unijnego prawa, jest w strefie Schengen. Z punktu widzenia Brukseli wymarzony kandydat do członkostwa. Jeśli Islandczycy zdecydują o powrocie do rozmów, to jesteśmy w Komisji Europejskiej gotowi. Skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Największym problemem w negocjacjach będzie rybołówstwo, bo Islandia nie chce się dzielić swoimi łowiskami, a w Unii obowiązuje limity połowowe. To nie jest tak, że kładziemy ofertę na stole i bez dyskusji. To nie byłyby negocjacje. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że będzie musiała na jakieś wyłączenia się zgodzić, czyli pójść na kompromis w negocjacjach, jeśli oczywiście do nich dojdzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport w Trójce i Marika Górecka.
4: Zaczynamy od piłki nożnej. W coraz większym kryzysie pogrąża się Wisła Płock, która na inaugurację szóstej kolejki Ekstraklasy przegrała z Koroną Kielce 0-2. To trzecia porażka nafciarzy z rzędu. Umiarkowany optymizm zachowuje pomocnik gospodarzy Krystian Pomorski.
5: Przegraliśmy to spotkanie, ale pod kątem samego grania, pod kątem realizowania założeń, to był dobry mecz i ciężko cokolwiek powiedzieć po 180 minutach bez strzelonej bramki, gdzie tych sytuacji stwarzamy masę. I tak naprawdę chcę wierzyć, że to jest do pierwszej strzelonej bramki i wtedy się przełamiemy. Znamy piłkę nożną nie od dziś i wiemy, że nie zawsze jest sprawiedliwa, więc jedyną receptą jest wytrzymać ten moment. Moim zdaniem nie zbaczać z obranej drogi i po prostu to jest kwestia otworzenia przez nas spotkania i kontrolowania go, a wtedy zdecydowanie łatwiej będzie nam punktować.
4: W drugim meczu tego wieczoru Beniaminek Ekstraklasy Śląsk-Wrocław bliski był sprawienia niespodzianki. Do 94. minuty goście prowadzili z Legią Warszawa. Ostatecznie bramkę na wagę remisu zdobył Rafał Adamski. Z postawy swoich podopiecznych nie był zadowolony Marek Papszun.
6: Do poprawy pierwsza część spotkania. Śląsk nas nie zaskoczył zupełnie, natomiast my sami siebie zaskoczyliśmy. Byliśmy zaskoczeni na ławce, że gramy tak słabo w pierwszej połowie, że mamy taką dużą ilość prostych strat. Narażaliśmy się na kontry i nie mogliśmy złapać płynności. Z kolei Śląsk jak miał piłkę, to umiał się utrzymać przy piłce. Nie tracił tak banalnie piłki w pierwszej połowie jak my.
4: Z 12 punktami Legia zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Dziś Stadion Narodowy ponownie wypełni się fanami czarnego sportu. Reprezentacja Polski powalczy o czwarty z rzędu żużlowy drużynowy Puchar Świata. O szansach mówi jeden z naszych reprezentantów, Patryk Dudek.
7: Nie ma jakiegoś takiego faworyta, myślę, tylko wszyscy jesteśmy na tym prawie samym poziomie i tu każdy z każdym może wygrać, przegrać, więc ciężko będzie, no nie będzie łatwo.
4: Start zawodów zaplanowano na godzinę 19.
3: Pogoda dzisiaj kapryśna i niestety przypominająca, że jesień tuż. Synoptycy zapowiadali ochłodzenie w całym kraju i mamy ochłodzenie w całym kraju. A na wschodzie opady deszczu, burze, ulewy i porywisty wiatr. Najcieplej na południu, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni, najzimniej na północy 19, a w centrum idealnie w środeczku 23 stopnie Celsjusza.
8: Autopromocja.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: W Radio Katowice z drogowym raportem w sobotni poranek przed godziną 8 Wojciech Pacula. Od ponad 3 godzin towarzyszy kierowcom na drogach Śląska i Zagłębia deszczowa aura. Opady zróżnicowane, wprawdzie, ale wystarczająco utrudniające warunki jazdy. Sporo rozlewisk na łukach dróg, można stracić panowanie nad pojazdem. Do tej pory już prawie 20 zgłoszeń o kolizjach drogowych. Na szczęście dodam, że z piątkowego wieczoru mamy jeszcze wypadek, zderzenie motocyklisty z osobowym autem jadący jednośladem. Przeżył to zdarzenie, poturbowany, odwieziony został do szpitala, ale przypomnę, że wczoraj, tak około południa, w Dachowaniu auta osobowego niestety jedna osoba zginęła. Ten śmiertelny wypadek

0: Wypadek miał miejsce w Pszowie. Z autopsji pozwolę sobie przestrzec kierujących przed sporymi naprawdę rozlewiskami, jakie utworzyły się na odcinku drogi 86 i 94, to okolice Sosnowca. To jest jezdnia w stronę Katowic, okolice Murczek, tam także tutaj takie rozlewisko. Proszę jechać wolniej. Jeśli chodzi o akcję policyjną Bezpieczny Powrót Wakacji, która trwa od wczoraj, ona będzie trwać do poniedziałku włącznie i tych patroli drogówki kontrolujących kierowców będzie po prostu więcej. Hamujemy roztropnie, by uniknąć poślizgu, a dla wszystkich szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest ósma. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa PKOL-u Radosława P. Dziś w Żywcu odbędzie się ostatnie pożegnanie małżeństwa, które zginęło w Krakowie. Ich dziecko wciąż przebywa w szpitalu. Na katowickim rynku po raz trzeci można wziąć dziś udział w Festiwalu Ratowania Życia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Radosław P. został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu podejrzanego, które było kontynuowane wczoraj, prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosku o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące. Szef PKOL-u został doprowadzony do sądu wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Decyzja sądu nie została przekazana mediom. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Dziś w Żywcu ostatnie pożegnanie małżeństwa, które zginęło na ulicy Krakowa. Ta sprawa odbiła się szerokim echem w całym kraju. Więcej na ten temat reporter Radia Katowice Dawid Damszel.
2: Do tragedii doszło w ubiegłą sobotę na krakowskim Podgórzu. Spacerujących chodnikiem ze swoim 8-miesięcznym synem Klaudię i Mateusza staranował samochód. Pochodząca z Żywiecczyzny para 32-latków zmarła w szpitalu. Ich syn Oliwier został ranny. Prokuratura okręgowa w Krakowie przekazała, że prawdopodobną przyczyną tragedii była nadmierna prędkość samochodu. Kierowca Hubert B. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. 26-latek nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że jechał przepisowo, a przyczyną tragedii były, tu cytat, nierówności na drodze. Sprawcy grozi.

0: do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Msza pogrzebowa w intencji Klaudii i Mateusza rozpocznie się o 11 w kościele Przemienienia Pańskiego w Żywcu. Po nabożeństwie małżonkowie zostaną odprowadzeni na żywiecki cmentarz.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Bezpłatne badania profilaktyczne, praktyczna nauka, jak udzielić pomocy przed przyjazdem karetki i jak z głową działać w sytuacjach kryzysowych. Na katowickim rynku po raz trzeci można wziąć udział w Festiwalu Ratowania Życia. Na wydarzenie zaprasza Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły.
3: Żyjemy w czasach, kiedy nie czujemy zagrożenia, nic złego się nam nie dzieje, ale najważniejsze jest dobrze reagować, umieć się zachować, wiedzieć, co znaczy jaka syrena i jakie jest zagrożenie. To wszystko na rynku w Katowicach dbamy o swoje zdrowie, o profilaktykę, ale dbamy też o ogromną wiedzę na temat ewentualnego zagrożenia, co jest dla nas w życiu bardzo potrzebne. Nie bójmy się tego, nauczmy się tego, nauczmy się reagować. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: W programie trzeciego Festiwalu Ratowania Życia są między innymi bezpłatne badania profilaktyczne, nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych, pakowanie plecaka ewakuacyjnego, pokazy wozów bojowych służb mundurowych oraz gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych. Wydarzenie na katowickim rynku potrwa do 14. Kolejny pyskowicki kiermasz sąsiedzki odbędzie się w tym mieście. Cykliczne spotkania mieszkańców mają na celu umożliwienie im uwolnienia się od zbędnych przedmiotów. Dziś również będzie można coś kupić lub sprzedać na wyprzedaży, a sprzedawać można prawie wszystko. Zakupowe okazje z drugiej ręki będą dostępne na górnej płycie targowiska miejskiego przy ulicy Strzelców Bytomskich. W trakcie akcji będzie też możliwość oddania odzieży i tekstyliów do specjalnego kontenera. Kiermasz będzie czynny do 15. W dzień zachmurzenie duże, po południu pojawią się przejaśnienie i rozpogodzenie, miejscami jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 23 do 26 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: Rozpadało się przy Myśliwieckiej, ale wciąż nadajemy z Ogrodu Trójki. Robert Dowski
8: i Anna Kowalczyk.
7: Dzień dobry. Na serwis o 9:00 zaprasza Agnieszka Drost.
9: Była obawa matactwa. Sąd na 3 miesiące aresztował prezesa PKOL-u. Wakacje dobiegają końca, a policja zapowiada więcej patroli na drogach. Nepal liczy ofiary i poszukuje zaginionych. Trwa walka z czasem po powodzi błyskawicznej. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Sąd w Katowicach rozpatrywał ten wniosek od północy do 5 rano. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Politolog Paweł Ramiączek mówił w TVP Info, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane. Zwracał uwagę na polityczno-karny charakter sprawy.
10: Na pewno jest to paliwo, które będą politycy obecnej koalicji wykorzystywać. Ale tak jest skonstruowany świat polityki. Myślę, że my jako odbiorcy już w sporej części jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna i tu zgodzę się z opiniami, że może to być afera, która jest jedną z największych afer ostatnich lat.
9: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, wskazał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Odnosząc się do decyzji sądu, minister wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i odbudowy zaufania. To już ostatni weekend wakacji. Aby powrót z wypoczynku minął spokojnie, na drogach służbę pełni większa niż zwykle liczba policjantów. Działamy w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, mówi Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki.
11: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
9: A przed rozpoczęciem podróży warto się do niej przygotować.
11: Sprawdźmy sobie trasę, czy nie ma na nich

0: utrudnień, jak ona wygląda, gdzie możemy się spodziewać jakichś korków. Pamiętajmy o stanie technicznym naszym pojazdu. Najlepiej sprawdzić sobie olej, płyny, ogumienie. Musimy sobie zaplanować przystanek w podróży.
1: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla piratów drogowych i dla nietrzeźwych kierowców. Akcja związana z bezpiecznymi powrotami z wakacji potrwa do poniedziałku. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło ponad 620 osób, a około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymywane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam.
2: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór. Mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść. Mówił jeden z członków akcji ratowniczej, którzy skupiają się nie tylko na ratowaniu ludzi, ale także na monitoringu zagrożenia. W miejscach spustoszonych przez kataklizm potrzeby są ogromne, mówi Indira Adhikari. Powódź sprawiła nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Władze Nepalu tłumaczą się z decyzji o odmowie przyjęcia zagranicznych ratowników. Twierdzą, że bardziej potrzebują teraz na przykład tymczasowych mostów i specjalistycznego sprzętu do identyfikacji zwłok. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odkryli przeciwstarzeniowe właściwości kiełków fasoli. Opracowali i opatentowali innowacyjną metodę pozyskiwania ekstraktu z 7-dniowych kiełków. A wszystko zaczęło się przypadkowo od szkolnego doświadczenia, mówi farmaceutka dr Katarzyna Wojciechowska.
3: Moje dziecko w ramach zadania domowego musiało wyhodować fasolkę z nasionka i codziennie obserwować jej rozwój. No i zauważyłam, że około 4. dnia pojawił się zawiązek pędu, który następnie od 5. do 8. dnia rósł w bardzo szybkim tempie. No zwróciło to moją uwagę. Pomyślałam wtedy, że skoro ta roślinka rośnie tak szybko, to na pewno muszą zachodzić w niej intensywne procesy biochemiczne, muszą być wydzielane specjalne substancje, które stymulują tak szybki wzrost. No i to mnie zaciekawiło i to postanowiłam zbadać.
1: A ekstrakt wykazuje też działanie przeciwzapalne i regeneracyjne.
4: Klimat.
1: Niemal cała Polska objęta alertem w związku z suszą hydrologiczną, a na mapie IMGW pojawiły się też alerty w związku z możliwością gwałtownych wzrostów stanów wody. Dotyczą województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na zegarach 5 po 9, a to czas na sport. Marika Górecka.
7: Zaczynamy od piłki ręcznej. Meczem o Superpuchar Polski piłkarze Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock zainaugurują sezon klubowych rozgrywek w Polsce. Przed spotkaniem drużyn, których rywalizacja od lat elektryzuje fanów tej dyscypliny, wypowiada się trener Industrii Krzysztof Lijewski.
8: Serce bije na pewno szybciej przed takimi meczami i momentami, natomiast z drugiej strony trzeba zachować spokój, tą zimną krew. Wiemy, jaka jest stawka tego meczu, wiemy, że to jest inauguracja sezonu, natomiast to nie jest koniec okresu przygotowawczego, jak mamy zaplanowany wraz ze sztabem na ten sezon. Od razu mecz o wysoką stawkę, bronimy tytuł Superpucharu, jesteśmy też mistrzami Polski aktualnymi, więc wiemy, jakie to są obciążenia dla nas, ale chłopacy są też świadomi tego i sami nie mogą się doczekać tego spotkania.
7: Start tego meczu o godzinie 19:00. Wcześniej na parkiet łódzkiej Atlas Areny wyjdą piłkarki ręczne, aktualne mistrzynie Polski i zdobywczynie Krajowego Pucharu KGHM Zagłębia Lublin. Ich rywalkami będą zawodniczki PGE MKS-u Elwold Lublin. W Krakowie podczas Memoriału Wagnera siatkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostw Europy. O formie zespołu opowiada kapitan kadry Aleksander Śliwka.
9: Jak to powtarzaliśmy przed tym turniejem, jesteśmy na etapie jeszcze nie turniejowym, jeszcze nie najwyższej formy. Tym cechuje się ten okres przygotowawczy, który mieliśmy zakopanym, ale nie tylko my taki mamy, bo to inne drużyny mają tak samo, inne drużyny też ze Słowiańcami minęliśmy się dzisiaj na siłowni. Poranne zajęcia, powiedzmy, były bardziej pod te przygotowanie fizyczne, także siatkówka była po to, żeby sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy, nad jakimi elementami musimy jeszcze pracować i mamy jeszcze 2 dni na to, żeby zebrać jak najwięcej danych.
7: Na start

Memoriału Polska wygrała ze Słowenią 3-2. Dziś o 17:00 biało-czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Na koniec kolarstwo. Na 13:40 zaplanowano start 8. etapu Vuelta a España. Dziś kolarze przejadą 171 km z Pusol do Szerako w okolicach Walencji. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymuje Słoweniec Tadej Pogacar. Tuż za nim na drugim miejscu jest Hiszpan

0: i po południu już niemal w większości Polski te chmury się rozejdą, jak to mówią. Będzie dziś od 19 stopni na północy do 26 na południu kraju.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś pytałem.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 10. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Dane, które wyciekły z firmy MyDoctor, można już sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Tychy dołączają do Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL-u. Jak wyjaśniła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli.
2: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
0: Szef PKL-u miał się między innymi powoływać na wpływy ubyłego premiera Mateusza Morawieckiego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Informacje o numerach PESEL, które wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor, można już sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w wyniku cyberataku wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które wyciekły, dotyczą 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających z platformy MyDoctor. Informacja o tym, czy nasze dane wyciekły, można sprawdzić, przypominamy, na stronie bezpiecznedane.gov.pl, a można się na nią zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub profilu zaufanego. Dochodzenie w tej sprawie prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski zapowiedział zmiany legislacyjne dotyczące zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane medyczne. Resort ma się wkrótce podzielić swoimi propozycjami w tej sprawie, a kontrolę w spółce zapowiedział również Urząd Ochrony Danych Osobowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tychy dołączają do Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To program edukacyjny, który ma przygotować mieszkańców do właściwego reagowania w ewentualnych sytuacjach zagrożenia. Zajęcia w ramach Akademii rozpoczną się dziś o 10:00 na terenie ośrodka wypoczynkowego Paprocany, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka Tyskiego Ratusza.
3: Podczas takich zajęć uczestnicy poznają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, ale przede wszystkim mogą przećwiczyć konkretne umiejętności, m.in. związane z ewakuacją, reagowaniem na sygnały alarmowe oraz udzieleniem pieczęci.

0: pierwszej pomocy. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. To dobra okazja, żeby zdobyć praktyczną wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach.
1: Podobne zajęcia odbywają się dziś m.in. w Sosnowcu, Katowicach, Częstochowie czy Bielsku-Białej, o czym jeszcze dziś będziemy informować. Dożynki i dni gminy Goleszów rozpoczną się od korowodu. Wyruszy w nim ponad 50 ciągników rolniczych, a także kombajny i dziesiątki innych maszyn. Na goleszowskiej scenie pojawią się zarówno wykonawcy lokalni i regionalni oraz kabaret Paranienormalni i zespół Zakopower. Na stoiskach będzie można skosztować tradycyjnych potraw, lokalnych specjałów, przysmaków przygotowanych przez mieszkańców oraz lokalnych wystawców. Swoje miejsca będą miały także stoiska organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów seniora. Korowód dożynkowy wyruszy dziś o 13, a jutro kolejne wydarzenia w ramach Dni Gminy Goleszów. Dziś zachmurzenie początkowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Po południu ma ustąpić miejsca przejaśnieniom i rozpogodzeniom. Patrzę za okno w Katowicach i no zgadza się, tutaj już się zaczęło przejaśniać. Temperatura maksymalna dziś do 26 stopni. Powieje też słaby lub umiarkowany wiatr z południowego zachodu oraz zachodu.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 sierpnia, minęła 10. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla prezesa PKOL-u, sąd podzielił zdanie prokuratury. Islandczycy decydują dziś, czy chcą wznowić negocjacje z Unią, opinie są podzielone. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i co robić w przypadku kryzysu, rusza trening reagowania Akademii Ochrony Ludności. 8 lat może spędzić za kratkami prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL-u. Rzeczniczka prokuratora generalnego Agata Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
6: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia 2 czynów, a te czyny to płatna protekcja i traktowanie w sposób uprzywilejowany wierzycieli.
5: Radosław P. nie przyznaje się do winy. Islandia znów spogląda w stronę Unii Europejskiej. Obywatele tego kraju decydują dziś w referendum, czy wznowić negocjacje akcesyjne. Głosowanie nie dotyczy jeszcze członkostwa. Wśród mieszkańców są obawy o gospodarkę i unijne przepisy.
7: Najpierw porządek we własnym kraju. To argument jednego z Islandczyków przeciwnych wznowieniu negocjacji. Jego zdaniem Unia Europejska nie rozwiąże problemów gospodarczych Islandii. Wiem już, jak zagłosuję. Będę przeciw. Musimy uporządkować sprawy we własnym kraju, zanim dołączymy do innych. Musimy obniżyć inflację i stopy procentowe. Unia Europejska tego za nas nie zrobi. Są też obawy o nadmiar unijnych przepisów. Studiuję prawo i osobiście przeszkadza mi przytłaczająca liczba unijnych regulacji. Negocjacje z Unią zawieszono w 2013 roku, ale islandzki wniosek o członkostwo pozostaje ważny. Jeśli rozmowy zostaną wznowione i zakończą się porozumieniem, o wejściu do Unii Islandczycy zdecydują w kolejnym referendum. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: Rusza krajowy trening reagowania na mapie 1400 miejsc w całej Polsce. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. jak rozróżniać sygnały alarmów, a także gdzie szukać miejsc schronienia i jak sprawdzać informacje o zagrożeniach.
2: Uczestnicy spotkań dowiedzą się także, z jakich źródeł czerpać wiarygodną wiedzę, mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Po to ta cała edukacja, żebyśmy się czuli też w miarę bezpieczni na co dzień, w dobie tych informacji, które nas atakują zewsząd o kryzysach na świecie, żebyśmy nie żyli w takim przeświadczeniu, w takim strachu, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy podstawowe kroki podjąć, gdy coś niedobrego się wydarzy.

0: Straszak zwraca uwagę, że spotkania ze służbami to nie tylko dyskusje dotyczące odpowiednich zachowań na wypadek zagrożeń militarnych, ale też szkolenia z reagowania na wypadek klęsk żywiołowych.
1: To jest dobra okazja, żeby sobie też ustrukturyzować wiedzę w tym zakresie, co zrobić, gdy usłyszymy sygnał o zagrożeniu, że to niekoniecznie musi być tak zwany napad z powietrza.
0: Punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będą działały w całym kraju, m.in. w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, a także w bibliotekach i domach kultury. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Na lokalizację i szczegóły organizacyjne treningu reagowania można sprawdzić na stronach internetowych urzędów miast i gmin. Na wydarzenia nie obowiązują zapisy, a udział w nich jest bezpłatny. Za naszą południową granicą w Libercu trwa 5. Crystal Valley Week, największy w Czechach festiwal szklanej galanterii i biżuterii. Swoje wyroby prezentuje ponad 100 artystów, projektantów i pracowni. Dowód na to, że tradycyjne rzemiosło w północnych Czechach jest wciąż żywe. Rodzinne tradycje szklarskie kontynuuje Oliver Ważni.
3: Mnie to szkło przyszło jako ten najhezczy materiał.
2: Szkło jest według mnie najpiękniejszym materiałem. Rozgrzane szkło jest bardzo plastyczne i łatwo nadać mu formę. Z kolei gotowe produkty mają różne barwy i przepięknie załamują światło.
3: Tego światła, albo różny typ barwy.
2: Festiwal łączy tradycje czeskiego hutnictwa szkła ze współczesnym designem i inspiracjami z różnych części świata. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej połowie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 15 do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 23 w centrum do 26 na południu.
5: Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Bardzo dziękujemy.
1: No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
2: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick DePan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 10. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Dane, które wyciekły z firmy MyDoctor, można już sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Tychy dołączają do Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL-u. Jak wyjaśniła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli.
2: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
0: Szef PKL-u miał się między innymi powoływać na wpływy ubyłego premiera Mateusza Morawieckiego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Informacje o numerach PESEL, które wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor, można już sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w wyniku cyberataku wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które wyciekły, dotyczą 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających z platformy MyDoctor. Informacja o tym, czy nasze dane wyciekły, można sprawdzić, przypominamy, na stronie bezpiecznedane.gov.pl, a można się na nią zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub profilu zaufanego. Dochodzenie w tej sprawie prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości nadzoruje prokuratura okręgowa w Warszawie. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski zapowiedział zmiany legislacyjne dotyczące zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane medyczne. Resort ma się wkrótce podzielić swoimi propozycjami w tej sprawie, a kontrolę w spółce zapowiedział również Urząd Ochrony Danych Osobowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tychy dołączają do Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To program edukacyjny, który ma przygotować mieszkańców do właściwego reagowania w ewentualnych sytuacjach zagrożenia. Zajęcia w ramach Akademii rozpoczną się dziś o 10 na terenie ośrodka wypoczynkowego Paprocany, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka Teskiego Ratusza.
3: Podczas takich zajęć uczestnicy poznają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, ale przede wszystkim mogą przećwiczyć konkretne umiejętności, m.in. związane z ewakuacją, reagowaniem na sygnały alarmowe oraz udzieleniem pierwszej pomocy. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. To dobra okazja, żeby zdobyć praktyczną wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach.
0: Podobne zajęcia odbywają się dziś m.in. w Sosnowcu, Katowicach, Częstochowie czy Bielsku Białej, o czym jeszcze dziś będziemy informować. Dożynki i dni gminy Goleszów rozpoczną się od korowodu. Wyruszy w nim ponad 50 ciągników rolniczych, a także kombajny i dziesiątki innych maszyn. Na goleszowskiej scenie pojawią się zarówno wykonawcy lokalni i regionalni oraz kabaret Paranienormalni i zespół Zakopower. Na stoiskach będzie można skosztować tradycyjnych potraw, lokalnych specjałów, przysmaków przygotowanych przez mieszkańców oraz lokalnych wystawców. Swoje miejsca będą miały także stoiska organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów seniora. Korowód dożynkowy wyruszy dziś o 13, a jutro kolejne wydarzenia w ramach Dni Gminy Goleszów.

0: Dziś zachmurzenie początkowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Po południu ma ustąpić miejsca przejaśnieniom i rozpogodzeniom. Patrzę za okno w Katowicach i no zgadza się, tutaj już się zaczęło przejaśniać. Temperatura maksymalna dziś do 26 stopni. Powieje też słaby lub umiarkowany wiatr z południowego zachodu oraz zachodu.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 3 miesiące aresztu dla prezesa PKOL. Ministerstwo Sportu widzi szansę na zmianę w związku. Już 84 pary skorzystały z transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Najpiękniejszy szlak świata, wybrany okiem turystów, zwyciężyły Kalong na południu Francji. Na 3 miesiące został aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. usłyszał wcześniej zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Nie przyznał się do zarzucanych czynów.
5: Szef PKOL został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
6: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch czynów.
5: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
7: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
5: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Wiceminister sportu Ireneusz Raś uważa, że jeden z wiceprezesów powinien teraz przejąć kierownictwo PKOL i wprowadzić działania naprawcze. Sytuacja, kiedy Radosław P. jest w areszcie i nie może pełnić funkcji prezesa, otwiera drogę do zmian.
8: Wydaje się, że z zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim powinien przejąć jeden z wiceprezesów i wprowadzić działania naprawcze. Wydaje się, że zarząd powinien zwołać jakaś większość, która wynika ze statutu i potem uruchomić taką dyskusję na walnym zgromadzeniu, żeby oczyścić tą atmosferę.
4: Wcześniej minister sportu zapowiedział, że w działania naprawcze w PKOL-u zaangażuje Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że chodzi o 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn. W jego ocenie państwo zdało egzamin, ponieważ respektuje prawo i zapewnia równe traktowanie. W ubiegłą niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Dotychczasowy bilans środowego kataklizmu to ponad 600 osób zabitych, około 2,5 tysiąca zaginionych. Poszukiwania ofiar są wstrzymywane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam.
9: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór. Mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść. Mówił jeden z członków akcji ratowniczej, którzy skupiają się nie tylko na ratowaniu ludzi, ale także na monitoringu zagrożenia. W miejscach spustoszonych przez kataklizm potrzeby są ogromne, mówi Indira Adhikari. Powódź sprawiła nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i

0: ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa wyścig z czasem. Do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunilash Reszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Nie mam kontaktu z naszymi pracownikami. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów bez odpowiedzi. W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowane są nepalskie wojsko, policja i wolontariusze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Najpiękniejszy szlak turystyczny na świecie znajduje się na południu Francji. W międzynarodowym badaniu zwyciężyły Calong, malownicze skaliste zatoki położone niedaleko Marsylii. Do stworzenia rankingu wykorzystano nietypową technikę śledzenia ruchu gałek ocznych.
2: Białe wapienne klify, malownicze zatoczki i turkusowe wody Morza Śródziemnego otoczone prowansalską przyrodą. Widok marsylskich Calong niewątpliwie przyciąga wzrok. Twórcy rankingu przygotowanego przez brytyjską firmę Sports Shoes potraktowali to stwierdzenie dosłownie. Przy jego opracowywaniu nie brano bowiem pod uwagę opinii turystów, lecz wykorzystano technologię śledzenia ruchu oczu. 200 osób oglądało zdjęcia ponad 60 szlaków turystycznych z całego świata, a naukowcy analizowali, jak szybko ich wzrok przyciągały poszczególne widoki, jak długo się na nich zatrzymywał. Efekt? Calong zdobyły 94 punkty na 100 możliwych. Wyprzedziły jeziora Plitwickie w Chorwacji, dolinę Lauterbrunnen w Szwajcarii oraz szlak Inków prowadzący do Machu Picchu. Informacja ta niekoniecznie cieszy jednak samych Marsylczyków, którzy obawiają się napływu jeszcze większej liczby turystów. Calong od lat borykają się z problemem nadmiernej turystyki, dlatego od kilku lat obszar ten jest chroniony, a latem dostęp do niego możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. Rozpogodzenia możliwe tylko na zachodzie. Na wschodzie natomiast spodziewane burze. Na termometrach maksymalnie od 20 do 26 stopni.
4: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Jest 11. Mieszkańcy Żywca żegnają Klaudię i Mateusza, małżeństwo, które zginęło w tragicznym wypadku w Krakowie. Ich dziecko wciąż przebywa w szpitalu. W Beskidach po deszczowej nocy warunki na szlakach są pomiędzy dobrymi a trudnymi. Dziś w całym kraju odbywają się ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W kościele Przemienienia Pańskiego w Żywcu właśnie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Klaudii i Mateusza, małżeństwa z Żywiecczyzny, które zginęło na jednej z ulic w Krakowie. Po mszy świętej zmarli zostaną odprowadzeni na cmentarz w Żywcu. Do tragedii doszło w ubiegłą sobotę na krakowskim Podgórzu. Spacerującą chodnikiem parę 32-latków oraz ich 8-miesięcznego syna Oliwiera wjechał samochód. Potrąceni rodzice zmarli w szpitalu, natomiast ich niemowlę zostało ciężko ranne. Prokuratura okręgowa w Krakowie poinformowała, że prawdopodobną przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Zarzuty usłyszał 26-latek Hubert B., który trafił do aresztu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że jechał przepisowo, a do wypadku przyczyniły się nierówności na drodze. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia. O ostrożność przy planowaniu wycieczek po Beskidach apelują dziś rano ratownicy GOPR-u. Choć aura się poprawia, w tamtych rejonach opady deszczu były obfite. Jak mówi dyżurny beskidzkiej stacji GOPR Jakub Borucki, na górski spacer można się wybrać, ale z odpowiednim przygotowaniem.
2: Po całej nocy opadów szlaki mogą być śliskie i błotniste. Warto zadbać o odpowiednie obuwie, dodatkową warstwę odzieży termicznej i przede wszystkim zabezpieczenie przed deszczem, dobra kurtka na deszcz. Mimo że opady mają ustępować, warunki na szlakach wymagające.
0: Warunki najgorsze dziś w partiach szczytowych Babiej Góry, Pilska, Skrzycznego oraz Baraniej Góry. Ratownicy polecają, aby na szlak zabrać ze sobą naładowany telefon oraz powerbank.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W ponad 100 miejscach w regionie można nauczyć się m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych, dowiedzieć się, co należy spakować do plecaka ewakuacyjnego, jak weryfikować informacje oraz co robić w sytuacjach kryzysowych. A to w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej działają w centrach miast, domach kultury, bibliotekach i remizach ochotniczych straży pożarnych. W plecaku ewakuacyjnym powinniśmy mieć rzeczy, które pozwolą nam przetrwać 48 godzin, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim, starszy brygadier Roman Klecha.
3: Powinniśmy mieć zapas wody, żywności długoterminowej, apteczkę oraz leki, które na stałe przyjmujemy. Dokumenty powinny być skserowane, zabezpieczone przed deszczem, ale też powinny być tam elementy związane z jakimś niezbędnikiem, scyzorykiem, otwieraczem do butelek, do konserw, latarkę, radio tranzystorowe, powerbank naładowany, zapas bielizny, ubrań. Każdy mieszkaniec powinien mieć swój plecak dostosowany do warunków fizycznych, zdrowotnych i powinien przede wszystkim wiedzieć, co się w nim znajduje.
0: Centralnym punktem krajowego treningu reagowania w województwie śląskim są rozpoczynające się właśnie wydarzenia na rynku w Katowicach. W wielu miejscach szkolenia odbywają się w remizach ochotniczych straży pożarnych. Tak jest na przykład w Chybiu, Kobiurze, Mikołowie, Porębie, Herbach, Rędzinach czy Suszcu. Szczegółowy spis miejscowości i odbywających się tam szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Święto plonów w rytmie folku, muzyki dętej i kabaretu. Zabytkowy park w Świerklańcu stanie się dziś gospodarzem dożynek powiatu tarnogórskiego. Oczy uroczystości rozpoczną się o 15:00 mszą dziękczynną w parkowym kościele. Po niej barwny korowód przejdzie do amfiteatru, gdzie po oficjalnym otwarciu ruszy maraton koncertowy. Na scenie zaprezentują się m.in. Tarnogórska Orkiestra Dęta, Oldboye Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk oraz Grupa Furmana. Na uczestników czeka także kulinarna rywalizacja lokalnych kół gospodyń wiejskich. Dziś w ciągu dnia sporo chmur, ale po południu mają się pojawić już na terenie całego regionu przejaśnienia i rozpogodzenia. Tak już jest na przykład w Katowicach. Miejscami jeszcze mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, ale to już sama końcówka. Do 26 stopni dziś na termometrach.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony i rakiety uderzyły w Ukrainę. 27 osób nie żyje, wśród ofiar jest samorządowiec. Jak reagować w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać schronienia? W setkach miejsc w Polsce dziś krajowy trening reagowania. Kolej zmienia rozkład, znikają niektóre wakacyjne połączenia, wracają kursy dla uczniów. 27 osób zginęło w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Ponad 40 jest rannych. Jedną z ofiar jest samorządowiec spod kijowskiej Dmitriwki.
4: Rosja wystrzeliła rakiety i drony w kierunku miasteczka Bucza zlokalizowanego w kijowskiej aglomeracji. Uderzenie agresora spowodowało pożar w jednym z przedsiębiorstw w miejscowości Myła. Wśród ofiar jest jeden z lokalnych samorządowców, Taras Didicz, który jako pierwszy udał się na miejsce zdarzenia. Szef administracji obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko, napisał w internecie, że liczba zabitych i rannych może wzrosnąć. Rosyjski atak trwał wiele godzin i objął niemal całe terytorium Ukrainy, w tym obwody przyfrontowe nadmorskie i centralne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Jak odpowiednio zareagować na zagrożenie, skąd czerpać informacje i szukać miejsc schronienia? Tego można się dowiedzieć podczas wydarzeń w ramach krajowego treningu reagowania. W ten weekend zorganizowano je w 1400 miejscach w kraju, m.in. przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tam jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, czego można się nauczyć odwiedzając to wydarzenie.
5: No między innymi tego, co robić, gdy usłyszymy syrenę alarmową. Ale od strażaków dowiemy się też, jak rozpoznawać te sygnały. Zatem ogłoszenie alarmu to modulowany 3-minutowy, czyli taki, który podnosi się i opada. A odwołanie to ciągły, również 3-minutowy, tłumaczy Teresa Tiszbierek z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Dowiadujemy się, co się dzieje, dostosowujemy się do komunikatów, które przeczytamy na stronach służb, komunikatów z pewnych źródeł i poddajemy się ewentualnie procesowi ewakuacji, który zawsze jest zorganizowany.
5: Ważna kwestia plecaka ewakuacyjnego. Tu najważniejsze to dopasowanie jego zawartości do potrzeb naszych i naszej rodziny, wyjaśnia brygadier Małgorzata Romanowska z Akademii Pożarniczej.
7: Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, co jest mi potrzebne, aby 72 godziny życia poza moim mieszkaniem dało mi możliwość przeżyć ten czas. Musimy wiedzieć, które leki są nam potrzebne. Potrzebujemy gotówki w niskich nominałach, potrzebujemy powerbanków.
5: Jest tu też taki mały domek, wygląda jak bardzo duża zabawka, ale to symulator, który w interaktywny sposób służy strażakom do opowiedzenia, na co zwracać uwagę, by nie doszło do pożaru. Na ten krajowy trening reagowania tu przed Pałacem Kultury można przyjść do 16.
3: A zapraszał Tomasz Zielenkiewicz. Dziękuję za relację. Są nagrania rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz aresztowanego już prezesa PKO Radosława P., ustalił Mariusz Gierszewski. Dziennikarz Radia Z poinformował w TVP Info, że wie o co najmniej 3 takich nagraniach.
8: Nagrania pochodzą od Przemysława Krale, ale nie wiemy, czy on ich dokonał. Nie wiem też, z jakiego okresu pochodzą te nagrania. Rozmowy dotyczą zonda krypto. Nagrania prawdopodobnie ma prokuratura. Jedno z nagrań dotyczy Radosława P., prezesa PKL-u oraz prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo zbliżonego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drugie nagranie dotyczy polityka Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a trzecie polityka Prawa i Sprawiedliwości zbliżonego do Pałacu Prezydenta.
3: Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mniej połączeń nad morze i w góry, a więcej pociągów na niektórych innych trasach. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Mateusz Gdowski z PKP.

0: W Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się tak zwane potoki pasażerskie, dlatego nie trzeba utrzymywać typowo wakacyjnych połączeń.
1: Oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach. Jedne z najważniejszych zmian dotyczą Poznania. Od 4 września uruchomimy nowy pociąg ICE-Gopło, kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już 7 para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
0: Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Wrócą m.in. kursy ułatwiające podróż do szkół.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości Polski jest dobra i bardzo dobra. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Większość regionów dotknięta jest suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno i deszczowo dziś niemal w całym kraju. Rozpogodzenia możliwe tylko na zachodzie, a na wschodzie spodziewane są burze. Na termometrach od 20 do 26 stopni.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś pytaliśmy...
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

Dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach.

latem. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy.

0: straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
1: Nigdy nie będzie takiego.

0: będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

0: razy.
1: Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
0: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa. Do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest.

0: Jest 13. Zaginął 29-latek z Cieszyna. Służby apelują o pomoc w poszukiwaniach. Wiceminister sportu Ireneusz Raś uważa, że Radosław P. powinien zostać odwołany z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W Częstochowie trwają Dni Miasta. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają poszukiwania 29-letniego Dariusza Chmiela z Cieszyna, który wyszedł z domu w środę około godziny 10.30, nie informując nikogo, dokąd się udaje. Zaginiony ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, a w chwili zaginięcia miał ogoloną głowę. Wszystkie osoby, które widziały mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z policją w Cieszynie lub z najbliższą jednostką pod numerem alarmowym 112. Zdjęcie zaginionego można znaleźć na stronie internetowej cieszyńskiej komendy. Wiceminister sportu Ireneusz Raś.

0: uważa, że jeden z wiceprezesów powinien teraz przejąć kierownictwo PKOL-u i wprowadzić działania naprawcze. Obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. trafił na 3 miesiące do aresztu i grozi mu potencjalnie do 8 lat więzienia.
1: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Wniosek o areszt prokuratura argumentowała możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Ireneusz Raś mówił, że w takiej sytuacji prezes nie może pełnić funkcji, co otwiera drogę do zmian.
2: Wydaje się, że zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim powinien przejąć jeden z wiceprezesów.
1: Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski uważa, że utrzymywanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKOL to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego.
3: Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
1: Minister sportu Jakub Rutnicki zapowiedział, że w działania naprawcze w PKOL-u zaangażuje się Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
0: A te informacje zebrał Aleksander Przoniak.
4: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Częstochowie trwają Dni Miasta. Dzisiejsze imprezy odbywają się w kilku miejscach. Między innymi o 15 w Parku Lisieniec rozpocznie się Festiwal Kolorów. Zaczynamy godzinę wcześniej o 14 spotkaniem z motocyklistami, informuje Michał Mroczek z częstochowskiego magistratu.
5: Festyn familijny motocykliści dzieciom, który będzie miał miejsce na parkingu przed Centrum Handlowym M1 i wieczorem jeszcze wyjątkowy koncert przy skwerze przy 4 Liceum imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie zobaczymy Five O'Clock Orkiestra.
0: Dni Częstochowy zakończy jutro w Filharmonii Częstochowskiej koncert W Rytmie Lata. W trakcie koncertu wręczone zostaną miejskie wyróżnienia w dziedzinie kultury. Zabytkowy park w Świerklańcu stanie się dziś centrum powiatowych obchodów Święta Plonu. Wydarzenie rozpocznie się o 15:00 uroczystą mszą świętą w parkowym kościele. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą korowodem do amfiteatru, gdzie obok tradycyjnych obrzędów dorządkowych zaplanowano m.in. kulinarną rywalizację kół gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu tarnogórskiego. O muzycznych atrakcjach mówi dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu Anna Kępa-Gąsior.
6: Po części oficjalnej zapraszamy na występy właśnie lokalnych zespołów, m.in. Old Boye, zespołu Mały Śląsk, następnie zespół Larmodzieje, do tego Zitzpolken, Kapela. Te zespoły państwa naprawdę rozruszają, a już na sam koniec zespół Grupa Furmana.
0: Święto Plonów w Parku Świerklanieckim potrwa do późnych godzin wieczornych. Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące, w tym na przykład na jogę na plantach i pilates, jest bezpłatny. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe, a na termometrach zobaczymy do 26 stopni. W nocy chmur wciąż niewiele, ale nad ranem zacznie ich przybywać. W dolinach mogą się wtedy pojawić lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po wycieku danych medycznych milionów Polaków można już sprawdzić swój PESEL w rządowym serwisie. Areszt prezesa PKOL otwiera drogę do zmian. Ministerstwo Sportu chce pomocy MKOL-u w odbudowie Polskiego Komitetu. Jest praca u brytyjskiego króla. Karol III szuka pomocy kuchennej w pałacu Buckingham. Można już sprawdzić informacje o numerach PESEL, które wyciekły po cyberataku na firmę MyDoctor. Wystarczy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl. Natomiast szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Nadzoruje je prokuratura.

0: Tura Okręgowa w Warszawie. W poniedziałek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zwróci się do prezeski Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o pomoc w odbudowie wizerunku PKOL-u, zapowiedział w TVP Info wiceszef resortu. Piotr Borys mówił również, że aresztowanego na 3 miesiące Radosława P. trzeba jak najszybciej odsunąć od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Minister sportu i turystyki ma zawsze obowiązek reagować w sytuacji, w której dany podmiot ma problemy. Tych problemów dzisiaj naważył pan Piesiewicz. I ta sytuacja musi być po prostu przecięta tylko i wyłącznie przez autonomiczny Polski Komitet Olimpijski. Polski Komitet Olimpijski musi po pierwsze dokonać zwołania zarządu, bo zarząd kieruje bieżącymi pracami, odsunąć pana Piesiewicza i zwołać nadzwyczajne zgromadzenie, do czego też zobowiązał wówczas pana Piesiewicza, który dzisiaj, jak wiemy, siedzi za kratkami.
0: Szef PKOL-u trafił do aresztu w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ustawa medialna nie będzie głosowana przed wyborami, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister kultury Maciej Wróbel. Reforma mediów publicznych przewiduje m.in. likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ministerstwo przesłało projekt do kancelarii premiera, trwają konsultacje między resortami. Nie mamy pewności jako Koalicja Obywatelska, że ustawa w tym kształcie zostanie przyjęta przez parlament, przyznał Maciej Wróbel.
2: Dlatego też na razie nie będziemy spieszyć się z tym procedowaniem tej ustawy. Do wyborów został ponad rok, dlatego też w tym czasie nie przewiduję jednak, że ta ustawa trafi pod obrady parlamentu.
0: Wiceminister dodał, że trudno byłoby przeprowadzić reformę, mając niemal stuprocentową pewność, że prezydent zawetuje ustawę. Atak na stolicę Nigru. Napastnicy zaatakowali międzynarodowe lotnisko w Niamey i próbowali sforsować kordon bezpieczeństwa wokół siedziby prezydenta. W różnych częściach miasta słychać było strzały. Rząd ogłosił, że trwa mobilizacja sił bezpieczeństwa w odpowiedzi na atak. Przerwane zostało nadawanie programu nigerskiej telewizji państwowej. Niger, bogaty w surowce kraj Afryki Zachodniej, dysponujący znacznymi zasobami uranu, ropy naftowej i złota, jest rządzony przez juntę wojskową. Państwo nadal walczy z rebeliantami powiązanymi z Al-Kaidą i tak zwanym państwem islamskim. Król Karol III szuka osoby na stanowisko pomocy kuchennej w pałacu Buckingham. Doświadczenie nie jest wymagane, pracownik zostanie przeszkolony. Początkowa pensja wynosi ponad 30 tysięcy funtów rocznie, czyli około 156 tysięcy złotych. Można będzie także zamieszkać na terenie królewskiej rezydencji.
3: Dwór oferuje stałą pracę na pełny etat przez 5 dni w tygodniu. W grafiku mogą pojawić się także niektóre weekendy i wieczory. W królewskiej kuchni wszystko musi błyszczeć i lśnić. Nowy pracownik będzie mył naczynia i sprzęt, czyścił blaty, a w razie potrzeby będzie pomagał kucharzom. To nie jest jednak lekka praca, oznacza wiele godzin na nogach. Czasami obowiązki trzeba będzie wykonywać również w innych królewskich rezydencjach. Największym magnesem tej oferty jest możliwość mieszkania na terenie pałacu Buckingham. Wybrana osoba otrzyma jednoosobowe lokum oraz śniadanie. Danie, obiad i kolację. Pałacowy adres ma jednak swoją cenę. Z pensji potrącane będzie 16% na pokrycie kosztów zakwaterowania. W pakiecie są również 25 dni urlopu, składka emerytalna opłacana przez pracodawcę, zniżki w królewskich sklepach oraz bezpłatny wstęp do rezydencji otwartych dla zwiedzających. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie przeważnie deszczowe, na wschodzie kraju burze. Przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie, a na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
5: Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jest 14. Ekspert komentuje kwestię 3-miesięcznego aresztu dla prezesa PKOL-u. Jego zdaniem świadczy to, iż zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.

0: Katowicach odbył się festiwal ratowania życia. Na miejscu był reporter Radia Katowice. Barwny pochód, regionalne stroje to elementy dożynek w Wiśle. O tym także za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Politolog Paweł Ramiączek przekazał, że tymczasowy areszt jego zdaniem świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane. Zwraca uwagę na polityczno-karny charakter sprawy.
2: Na pewno jest to paliwo, które będą politycy obecnej koalicji wykorzystywać. Ale tak jest skonstruowany świat polityki. Myślę, że my jako odbiorcy już w sporej części jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna i tu zgodzę się z opiniami, że może to być afera, która jest jedną z największych afer ostatnich lat.
0: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony do sądu wczoraj wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
3: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
4: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
5: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
6: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja używam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
7: Proszę spróbować.
4: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
7: Tak, jest symulator wypadku, także...
4: Pani też była w tym pseudo wypadku?
8: Tak, byłam.
4: I jak wrażenia?
8: Bardzo fajnie.
4: Fajnie być w wypadku?
8: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
7: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron, a Festiwal Ratowania Życia odbył się po raz trzeci. Barwny pochód, regionalne stroje, muzyka i ustrojone wozy stworzą jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tegorocznych dożynek w Wiśle. Mamy niewielu rolników, ale chcemy docenić tych, którzy w trudnych, górskich warunkach przyczyniają się do zbioru plonów w różnych dziedzinach, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
9: W przypadku Wisły to nie tylko ta praca na roli tych rolników, tych gospodarstw rolnych, których nie jest jakoś tam specjalnie dużo, ale to też przede wszystkim gospodarka leśna, to też pszczelarstwo, cała ta gospodarka, z której po prostu żyjemy jako mieszkańcy i to myślę, że taki moment na podziękowanie dla tych wszystkich, którzy tworzą ten cały produkt, angażują się w życie miasta, no a symbolicznie oczywiście chcemy się podzielić tą kromką chleba.
0: Początek o 15 z ulicy Olimpijskiej do amfiteatru, gdzie odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Z kolei na placu Hofa oraz w parku Kopczyńskiego trwać będzie również dożynkowy jarmark połączony z pokazem dawnych i współczesnych maszyn rolniczych. Dzisiejszą uroczystość zakończy wieczorna potańcówka przed amfiteatrem. Z kolei w Zbrosławicach odbywają się Dramatalia. To święto gminy, które swą nazwę wzięło od przepływającej przez ten teren rzeki Dramy. W programie dzisiejszego świętowania znalazły się m.in. wystawa paleontologiczna z wykopaliskami dinozaurów z Miedar, koncerty, gminna wystawa koron żniwnych, pokazy, zwiedzanie i atrakcje dla najmłodszych. Na scenie pojawią się m.in. Skolim oraz Roszak Show. Świętowanie zacznie się już za pół godziny mszą i korowodem sprzed kościoła. Główne obchody dramataliów odbędą się na polanie obok Urzędu Gminy Zbrosławice. Do wakacyjnych spacerów z serii Odkrywaj Cieszyn dołączają bohaterowie Kociej Szajki. Znani w całej Polsce koci detektywi z nad Olzy, stworzeni przez Agatę Romaniuk, widoczni są na co dzień w przestrzeni miasta, ale nie wszyscy znają ich kryjówki. Organizatorzy zachęcają do ich odkrywania. Przygotowaliśmy ten spacer dla tych, którzy nie mogli być przed tygodniem na festiwalu Kociej Szajki, a przewodniczką będzie autorka serii książek, mówi Maciej Rusek z Zamku Cieszyn.
10: Agata Romaniuk na pewno pokaże nam wszystkie sekrety, chociaż czy wszystkie to zobaczymy, tych czteronożnych, puchatych detektywów z Kociej Szajki.

0: Odwiedzimy te najbardziej znane miejsca, jak i te może troszeczkę mniej i miejmy nadzieję dowiemy się co nieco o przyszłych losach Precelka, Bronki czy Komandosa.
1: Zbiórka za godzinę przed Transgranicznym Centrum Informacji Turystycznej przy Moście Przyjaźni w Cieszynie. Chmur w pierwszej części nocy będzie niewiele, ale nad ranem zacznie ich przybywać. Lokalnie mogą pojawić się mgły, a na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni minimalnie.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską prowokacją wobec NATO. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Alarm, ewakuacja, plecak ratunkowy. Polacy uczą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Wilno chce Teda Lasso na ławce trenerskiej. Jason Sudeikis dostał propozycję od Żalgirisu. Nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji wobec któregoś kraju NATO, ostrzega Donald Tusk. Premier przekazał, że według szefa sojuszu eskalacja ze strony Rosji postępuje. Według premiera najbliższe pół roku wojny będzie rozstrzygające, a Polska i NATO muszą być przygotowane na różne scenariusze. Wczoraj na kampusie Polska szef rządu mówił, że nasze władze są w stałym kontakcie z CIA.
6: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
5: Premier nawiązał do wtorkowej wizyty szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Według New York Timesa jej celem było przedstawienie ponurej oceny stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Politycy komentują decyzję o areszcie dla szefa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że prokuratura musiała mieć mocne dowody w sprawie Radosława P.
7: Jeżeli sąd decyduje się na tego typu decyzję, to znaczy, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu, który jest wskazywany, czynu zabronionego, bądź prawdopodobieństwo matactwa w tej sprawie jest bardzo, bardzo wysokie. To jednak jest bardzo smutny obraz, że człowiek, który kierował Polskim Komitetem Olimpijskim, dopuścił się z dużym prawdopodobieństwem zwykłych, ordynarnych przestępstw.
5: Nie znam Radosława P., nie mam do tego żadnego stosunku, mówi z kolei poseł PiS Karol Karski. Polityk zastanawia się natomiast nad tempem postępowania prowadzonego wobec szefa PKOL-u.
8: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni, człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana, chociaż jest jeszcze bardzo, bardzo wiele czasu na to. Tak naprawdę, jeśli ta sprawa trafiła wieczorem do sądu, to do wieczora następnego dnia sąd miał czas na rozpoznanie tej sprawy.
5: Szef PKOL-u trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jak rozpoznawać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Przygotować plecak ewakuacyjny? Gdzie szukać bezpiecznego miejsca? Tego dowiedzieć się można podczas wydarzeń w ramach Krajowego Treningu Reagowania. W Warszawie jest to plac przed Pałacem Kultury i Nauki. Był tam nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz.
9: Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego.
10: Teresa Tiszbierek, Biuro Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dźwięk modulowany, 3-minutowy, który się podnosi i powoli obniża. Natomiast odwołanie alarmu to już jest dźwięk ciągły, również 3 minuty, więc bardzo łatwo zapamiętać.
11: Jest szczoteczka do zębów, bo przecież nie będziemy szukać w łazience, ewakuując się swojej szczoteczki.

0: maseczki. No i środki higieny takie podstawowe.
1: Każdy członek rodziny powinien mieć swój plecak ewakuacyjny.
2: Nie jeden na całą rodzinę?
1: Nie, nie jeden na całą rodzinę. Każdy powinien mieć swój i proszę nie zapominać też o zwierzętach domowych, z którymi opuścimy miejsce zamieszkania, bo one też muszą być zaopatrzone.
3: Terenowe punkty treningowe są organizowane dziś i jutro w 1400 miejscach w kraju. Ted Lasso, trenerem litewskiej drużyny piłkarskiej. Taki pomysł ma Wilno, które zaproponowało kontrakt aktorowi Jasonowi Sudeikisowi, odgrywającemu tę serialową rolę. Miałby zostać prawdziwym trenerem kobiecej drużyny wileńskiego Żalgirisu.
4: Być może jesteś nieco zajęty w Richmond, ale chcemy zaprosić cię do Wilna. Mówi w nagraniu promującym inicjatywę prezes wileńskiego Żalgirisu, Andrew Stapinas. Jak podkreśla, w ten sposób chce zwrócić większą uwagę na kobiecy sport. Pomysł nawiązuje do fabuły czwartego sezonu serialu Ted Lasso, w którym główny bohater zaczyna trenować kobiecą drużynę piłkarską. Jason Sudeikis ma litewskie korzenie, zatem władze Wilna postanowiły zaproponować mu, by przynajmniej przez tydzień sprawdził się w tej roli również poza ekranem. Organizatorzy zapewniają, że będzie miał pełną swobodę taktyczną oraz wsparcie profesjonalnego sztabu szkoleniowego. Aktor miałby też poprowadzić zespół podczas meczu litewskiej A-ligi. W mediach społecznościowych prowadzona jest kampania, która ma na celu przekonanie Sudeikisa i twórców serialu do przyjęcia propozycji. Jeżeli się zgodzą, aktora być może będzie można zobaczyć na ławce trenerskiej Żalgirisu jeszcze tej jesieni. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Popołudnie przeważnie deszczowe, a na wschodzie także burze. Przejaśnienia możliwe na zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
6: Autopromocja.
7: Kiedyś pytaliśmy, co...
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jest 14. Ekspert komentuje kwestię 3-miesięcznego aresztu dla prezesa PKOL-u. Jego zdaniem świadczy to, iż zarzuty są poważne i mocno udokumentowane. W Katowicach odbył się

0: Festiwal Ratowania Życia. Na miejscu był reporter Radia Katowice. Barwny pochód, regionalne stroje to elementy dożynek w Wiśle. O tym także za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Politolog Paweł Ramiączek przekazał, że tymczasowy areszt jego zdaniem świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane. Zwraca uwagę na polityczno-karny charakter sprawy.
2: Na pewno jest to paliwo, które będą politycy obecnej koalicji wykorzystywać. Ale tak jest skonstruowany świat polityki. Myślę, że my jako odbiorcy już w sporej części jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna i tu zgodzę się z opiniami, że może to być afera, która jest jedną z największych afer ostatnich lat.
0: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony do sądu wczoraj wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Szkolenie z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
3: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
4: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
5: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
6: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
7: Proszę spróbować.
4: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
7: Tak, jest symulator wypadku, także...
4: Pani też była w tym pseudo wypadku?
8: Tak, byłam.
4: I jak wrażenia?
8: Bardzo fajnie.
4: Fajnie być w wypadku?
8: No, nie fajnie, ale jak się tak obracę, to fajnie.
7: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron, a Festiwal Ratowania Życia odbył się po raz trzeci. Barwny pochód, regionalne stroje, muzyka i ustrojone wozy stworzą jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tegorocznych dożynek w Wiśle. Mamy niewielu rolników, ale chcemy docenić tych, którzy w trudnych, górskich warunkach przyczyniają się do zbioru plonów w różnych dziedzinach, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
9: W przypadku Wisły to nie tylko ta praca na roli tych rolników, tych gospodarstw rolnych, których nie jest jakoś tam specjalnie dużo, ale to też przede wszystkim gospodarka leśna, to też pszczelarstwo, cała ta gospodarka, z której po prostu żyjemy jako mieszkańcy i to myślę, że taki moment na podziękowanie dla tych wszystkich, którzy tworzą ten cały produkt, angażują się w życie miasta, no a symbolicznie oczywiście chcemy się podzielić tą kromką chleba.
0: Początek o 15 z ulicy Olimpijskiej do amfiteatru, gdzie odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Z kolei na placu Hofa oraz w parku Kopczyńskiego trwać będzie również dożynkowy jarmark połączony z pokazem dawnych i współczesnych maszyn rolniczych. Dzisiejszą uroczystość zakończy wieczorna potańcówka przed amfiteatrem. Z kolei w Zbrosławicach odbywają się Dramatalia. To święto gminy, które swą nazwę wzięło od przepływającej przez ten teren rzeki Dramy. W programie dzisiejszego świętowania znalazły się m.in. wystawa paleontologiczna z wykopaliskami dinozaurów z Miedar, koncerty, gminna wystawa koron żniwnych, pokazy, zwiedzanie i atrakcje dla najmłodszych. Na scenie pojawią się m.in. Skolim oraz Roszak Show. Świętowanie zacznie się już za pół godziny mszą i korowodem sprzed kościoła. Główne obchody dramataliów odbędą się na polanie obok Urzędu Gminy Zbrosławice. Do wakacyjnych spacerów z serii Odkrywaj Cieszyn dołączają bohaterowie Kociej Szajki. Znani w całej Polsce koci detektywi z nad Olzy, stworzeni przez Agatę Romaniuk, widoczni są na co dzień w przestrzeni miasta, ale nie wszyscy znają ich kryjówki. Organizatorzy zachęcają do ich odkrywania. Przygotowaliśmy ten spacer dla tych, którzy nie mogli być przed tygodniem na festiwalu Kociej Szajki, a przewodniczką będzie autorka serii książek, mówi Maciej Rusek z Zamku Cieszyn.
10: Agata Romaniuk na pewno pokaże nam wszystkie sekrety, chociaż czy wszystkie to zobaczymy, tych czteronożnych, puchatych detektywów z Kociej Szajki. Odwiedzimy te najbardziej znane

0: miejsca, jak i te może troszeczkę mniej. I miejmy nadzieję, dowiemy się co nieco o przyszłych losach Precelka, Bronki czy Komandosa.
1: Zbiórka za godzinę przed Transgranicznym Centrum Informacji Turystycznej przy Moście Przyjaźni w Cieszynie. Chmur w pierwszej części nocy będzie niewiele, ale nad ranem zacznie ich przybywać. Lokalnie mogą pojawić się mgły, a na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni minimalnie.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku pod Kijowem. Nie żyje 37 osób. Eksplodowały magazyny amunicji. Polacy mogą już sprawdzić, czy wyciekł ich PESEL. Chodzi o sierpniowy cyberatak na dane medyczne. Islandczycy głosują, czy wrócić do rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Trwa referendum. Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku Rosjan na obwód kijowski. Kilkadziesiąt osób, w tym czworo dzieci, zostało rannych. Rosyjskie siły uderzyły w przedsiębiorstwo w podkijowskiej miejscowości Myła. Po ataku doszło do detonacji w magazynach amunicji. Z zagrożonego terenu ewakuowano niemal 400 osób. Służby i eksperci szacują straty. Na razie wiadomo, że uszkodzonych zostało 50 budynków mieszkalnych. Jest areszt czy areszt tymczasowy dla jednego z podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. 19-latek wczoraj usłyszał zarzuty.
6: Udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co do pozostałych osób, co do których sporządzono postanowienia o przedstawieniu zarzutu, prokurator w tym zakresie uzyskał postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu i postanowienia o europejskim nakazie aresztowania, które spowodowały dalsze czynności poszukiwawcze i dalsze czynności procesowe.
5: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Trzy inne osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania zostały wczoraj zatrzymane przez słowacką policję. To jeden nastolatek i dwoje dorosłych. Oprócz nich małopolska policja zatrzymała również 16-latka, który przebywa obecnie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Na rządowej stronie bezpieczne dane można już sprawdzić, czy je informacje wyciekły z bazy MyDoktor po niedawnym ataku hakerskim. Jeśli do tego doszło, pojawia się informacja o numerze PESEL. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwraca jednak uwagę, że na tej podstawie nie można określić, jakie konkretnie dane medyczne znalazły się w rękach hakerów.
7: Możemy potwierdzić to naszym PESEL-em, bo Ministerstwo Cyfryzacji nie realizuje potwierdzeń dotyczących tego, czy jakie to były dane medyczne. Najważniejszy jest fakt przełamania zabezpieczeń firmy MyDoktor. On został potwierdzony. Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
5: Cały czas trwa dochodzenie, którego celem ma być ustalenie autorów wycieku. Islandczycy głosują nad powrotem do rozmów do akcesji do Unii Europejskiej. Zdaniem politologa Damiana Szacawy wynik dzisiejszego referendum jest bardzo niepewny, ponieważ społeczeństwo jest w tym temacie podzielone prawie równo.
8: Islandczycy obecnie są przekonani już o tym, że każdy konflikt w Europie wciągałby Islandię w ten konflikt. Niezależnie od tego, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, to ze względu na relacje handlowe argument bezpieczeństwa się bardzo mocno pojawiał.
5: Islandia podjęła ostatnie negocjacje akcesyjne z Unią w 2009 roku. Zostały one przerwane 4 lata później. Czerwony alert w Holandii. Władze wydały krajowe ostrzeżenie przed niebezpiecznymi tabletkami XTC w kształcie twarzy prezydenta Donalda Trumpa. W całym kraju na festiwalach młodzież świętuje zakończenie letniego sezonu.
9: Tabletka z twarzą amerykańskiego prezydenta ma dwa

0: różne kolory, zielony i czerwony. Na jej odwrocie znajdują się dwa napisy, NL, czyli Holandia, oraz Trump. Zawiera ona dużą dawkę niebezpiecznej substancji PMMA, pochodnej metamfetaminy nazywanej potocznie śmiercią. Użytkownik odczuwa jej działanie z opóźnieniem i słabiej niż po zażyciu tradycyjnego ekstazy. W rezultacie może przyjąć jej więcej, co może prowadzić do przedawkowania. Zbyt duża dawka powoduje trudności w oddychaniu, drgawki, utratę przytomności, zawały serca i przegrzanie. Minister zdrowia publicznego Sophie Hermans w rozmowie z mediami nazwała narkotyk wyjątkowo szkodliwym. O całej sprawie poinformowała parlament. Czerwony alert ma bowiem dotrzeć do wszystkich instytucji zajmujących się uzależnieniami, ale przede wszystkim do tych, którzy ekstazy zażywają. Trwające w całym kraju festiwale sprzyjają bowiem poszukiwaniu ekstremalnych doświadczeń. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Na Warmii i Mazurach, a także Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie przeważnie deszczowe, na wschodzie kraju burze, przejaśnienia możliwe na zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
4: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i

Wokalista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem wsiedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść.

0: Jest 15. Można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoktor po niedawnym ataku hakerskim. Oferuje to specjalna rządowa strona. Po wakacyjnej przerwie w Częstochowie wracają warsztaty w ramach projektu Etnobotaniczne Wibracje. A na koniec ważne przypomnienie i przy okazji ciekawostka z policyjnych kronik.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na rządowej stronie bezpieczne dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoktor po niedawnym ataku hakerskim. Jeśli do tego doszło, pojawia się informacja o numerze PESEL. Jak jednak w rozmowie z Polskim Radiem zastrzegł wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, na tej podstawie nie można określić, jakie konkretnie dane medyczne znalazły się w rękach hakerów.
2: Możemy potwierdzić to naszym PESEL-em, bo Ministerstwo Cyfryzacji nie realizuje potwierdzeń dotyczących tego, czy jakie to były dane medyczne. Najważniejszy jest fakt przełamania zabezpieczeń firmy MyDoktor. On został potwierdzony. Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
0: Szef resortu cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży.
2: Jak to z kradzieżami danych, zawsze chodzi o pieniądze na samym końcu. Ktoś chce zrobić jakieś wyłudzenie, ktoś chciałby zastosować jakiś szantaż, ktoś chciałby po prostu sprzedać i zarobić na tym, co ukradł. Dlatego tak od razu mocno, intensywnie służby państwa ruszyły do przeciwdziałania temu, żeby pomóc prywatnej firmie, no bo firma prywatna nie upilnowała swojej własności.
0: Cały czas trwa dochodzenie, którego celem ma być ustalenie autorów wycieku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po wakacyjnej przerwie w Częstochowie wracają warsztaty w ramach projektu Etnobotaniczne Wibracje. Realizowany przez Muzeum Częstochowskie projekt edukacyjny i międzypokoleniowy skupia się na integracji wokół ziół, medycyny ludowej, flory oraz antropologii. Dziś ruszają kolejne wydarzenia, a wśród nich druk roślinny, który poprowadzi Monika Śliwińska z projektu Góry i Zioła, mówi Ewelina Mędrala-Młyńska, etnografka Muzeum Częstochowskiego.
3: Ekoprint, podczas którego uczestnicy przy użyciu świeżych roślin wykonają nadruki na papierze i na tkaninie. Warsztaty dla rodzin. Każdy wykona własną mieszankę ziołową, która da podstawę do stworzenia własnego kosmetyku, a także warsztaty tworzenia maści. Będziemy wykonywali własne kosmetyki.
0: Warsztaty z druku roślinnego odbędą się o 16 w częstochowskim ratuszu. Rodzinne tworzenie mydełek oraz maści zaplanowano na jutro w południe oraz o godzinie 14:30. Dzielnica Katowic-Giszowiec świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji w tamtejszym parku zaplanowano wiele atrakcji. To będzie dzień świętowania i rozrywki, zapowiada dyrektor Miejskiego Domu Kultury Szopienica-Giszowiec Jowita Hercik.
4: O godzinie 16 rozpoczniemy orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z mażoretkami Akcent. Będą pokazy sekcji judo TKKF Czarni Katowice. Na scenie zobaczymy o 17:30 będzie koncert zespołu Tukej ze Śląskim Funkiem. O godzinie 19 koncert zespołu Roszak Show. Także zapraszamy serdecznie.
0: W Parku Giszowieckim znajdą się także strefa dla dzieci, fotobudka oraz harcerska wioska. W planie są m.in. plener malarski i warsztaty odnawiania odzieży. Ostatni wakacyjny weekend to większy ruch na drogach, o tym jak duże roztargnienie może towarzyszyć kierującym.

0: tym przekonali się policjanci w Gliwicach. Na pasie jednej z dróg znaleźli walizkę, którą kierowca podczas postoju zostawił na dachu samochodu i odjechał, nie zdając sobie sprawy, że utracił swój dobytek. Lekko uszkodzony bagaż wrócił już do właściciela, a funkcjonariusze przypominają, że na trasach jest w ten weekend więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie limitów prędkości czy trzeźwość kierowców. Od 11 do 14 stopni pokażą minimalnie termometry w regionie tej nocy. Początkowo możliwe będzie bezchmurne niebo, później jednak nad ranem pojawi się trochę więcej chmur, a także mgły, które mogą ograniczać się widzialność do 400 metrów.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
4: Lamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuacja w Szczecinie. Lokatorzy dwóch kamienic muszą opuścić mieszkania z powodu tąpnięcia. Część szkół bez psychologów, a uczniowie bez pomocy. Ponad 100 gmin nie zatrudnia specjalistów. 2 miliony osób mogą bawić się na Notting Hill Carnival. Impreza rusza w słynnej dzielnicy Londynu. Trwa ewakuacja lokatorów dwóch kamienic przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Przyczyną jest tąpnięcie, do którego doszło w nocy. Jeden z mieszkańców powiedział Radiu Szczecin, że głównym problemem jest teraz brak dachu nad głową.
5: Ja bym oczekiwał jednak, żebym miał gdzie się przenieść dzisiaj, no, przynajmniej na dzisiejszą noc. Bo ja mam pomysł gdzieś się przenieść, ale oczywiście oczekuję jakichś długopalowych rozwiązań.
4: Przyczyna tąpnięcia nie jest na razie znana. Tysiące uczniów bez dostępu do psychologa szkolnego. Według najnowszego raportu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 102 gminy w kraju nie zatrudniają ani jednego specjalisty w tej dziedzinie, mówi autor badania Dominik Kuc.
6: Psycholog powinien być dostępny w każdej szkole, jest pierwszym punktem kontaktów w przypadku wielu sytuacji kryzysowych i jego obecność bardzo często jest kluczowa. Kryzys zdrowia psychicznego nie wybiera piątku, poniedziałku czy środy, w której się pojawi, tylko reakcja jest potrzebna bardzo często tu i teraz.
4: Największe braki kadrowe na stanowisku psychologa są w województwach świętokrzyskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Najmniejsze w kujawsko-pomorskim i śląskim. Młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc 24 godziny na dobę, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Drugi medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie, które odbywają się w Poznaniu. Anna Puławska zdobyła brąz w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Polka zajęła trzecie miejsce ex aequo z Australijką Natalią Drobot. To drugi krążek wywalczony przez biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata na torze regatowym Malta. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Kolijadych triumfował w jedynce na 200 metrów. Demokraci drwią z Donalda Trumpa, który zdecydował, że leżące na granicy USA i Kanady jezioro Ontario będzie nosić teraz nazwę Jezioro Ameryki. Decyzja nie będzie jednak miała charakteru wiążącego, jeśli chodzi o międzynarodowe nazewnictwo. Działania prezydenta spotkały się z sarkastyczną reakcją najwyższych władz niektórych amerykańskich stanów.
7: Politycy z Wisconsin zażartowali z rozporządzenia wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa, mającego na celu zmianę nazwy jeziora Ontario, pijąc przy tym z ewentualnej zmiany nazwy jeziora Michigan, kolejnego z wielkich jezior. Gubernator stanu, demokrata Tony Evers, napisał na platformie społecznościowej X, że właśnie zmienił nazwę jeziora Michigan na jezioro Wisconsin. Widzicie, ja też potrafię podpisywać serwetki z różnymi napisami, dodał Evers, dołączając do wpisu nagranie, na którym widać, jak pisze coś właśnie na serwetce. Rozporządzenie Eversa nie było jedynym, jaki gubernator stanu z regionu środkowego zachodu wydał w odpowiedzi na działania Trumpa. Gubernator Illinois Jerry Pritzker ogłosił bowiem, że zmieni nazwę budynku w Chicago Trump Tower na Natalie Tower. Nazwa ta nawiązuje do Natalie Harp, 35-letniej asystentki Trumpa, o której zrobiło się głośno za sprawą nowej książki zatytułowanej Regime Change. Nazywana jest ona ludzką drukarką prezydenta, gdyż prezentuje mu artykuły, wyszukuje w internecie treści, które chce on usłyszeć oraz pomaga w publikowaniu wpisów na platformę.

0: metrów social. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Pióra, cekiny, kolorowe kostiumy i muzyka, od której drżą ulice. Londyńska dzielnica zamienia się w karaibską stolicę Europy. Rozpoczyna się Notting Hill Carnival, największy uliczny karnawał na kontynencie. Jubileuszowa, organizowana po raz 60. impreza, może przyciągnąć nawet 2 miliony osób.
2: W zachodnim Londynie trwają ostatnie próby i przygotowania do karnawału. Jeszcze dziś zobaczyć będzie można widowiskowy konkurs orkiestr grających na metalowych instrumentach perkusyjnych. Niedziela będzie należała do rodzin i dzieci. Największe emocje w poniedziałek. Ulicami przejdzie wtedy główna parada dorosłych z tancerzami, kolorowymi pojazdami, fantazyjnymi kostiumami i karaibską muzyką. Nad bezpieczeństwem karnawału czuwa w ten weekend ponad 7 tysięcy policjantów. Ponad 330 osób dostało zakaz pojawienia się na imprezie. Policja apeluje, aby w tłumie szczególnie pilnować telefonów i portfeli. Wokół dzielnicy Notting Hill obowiązuje już zmieniona organizacja ruchu. Zamknięto dojazdowe ulice oraz okoliczne stacje metra. Karnawał Notting Hill narodził się 60 lat temu jako święto karaibskiej kultury i odpowiedź na rasizm. Dziś jest jednym z najbardziej kolorowych i widowiskowych wydarzeń na świecie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Więcej doniesień ze świata już za chwilę w audycji międzynarodowej. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po południu i wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotnie popada deszcz, a na wschodzie zagrzmi. Na termometrach od 19 stopni na północy do 25 na południu i zachodzie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 17. Mateusz Morawiecki jest za powołaniem komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Tak były premier skomentował aresztę dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec. W Bielsku-Białej trwa kolejna odsłona charytatywnej akcji Żyjąca Książka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Aferę zonda krypto powinna wyjaśnić komisja śledcza, mówił dziś podczas wizyty w Pile były premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem to afera obciążająca obecny rząd. Jak przekonywał, inicjatywa powołania komisji ma pokazać, że lider Rozwoju Plus i związane z nim środowisko nie mają w tej sprawie nic do ukrycia.
2: Patrzę na tę aferę jako aferę Donalda Tuska i wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli obozu patriotycznego wzywam do utworzenia komisji śledczej. Zobaczcie Państwo, gdyby ktokolwiek z nas z Stowarzyszenia Rozwój Plus, a myślę też, że ogromna większość Zjednoczonej Prawicy miał coś na sumieniu, to przecież nie byłoby takiej otwartości w wzywaniu do komisji śledczej. Komisja śledcza jest w stanie i ma możliwości wyjaśnić tę aferę do spodu.
0: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją katowickiego sądu aresztowany na 3 miesiące. O aresztę wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa.

0: Papa Kaolu, który miał powoływać się na Mateusza Morawieckiego. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzaniem innych. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Żorach uruchomiono aplikację M Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Od 1 września karta będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej. Karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku. Ponad 2,5 tysiąca książek przygotowali na dzisiejszy kiermasz w Bielsku-Białej działacze Fundacji Ekologicznej Arka. To troska o środowisko, edukacja, cel charytatywny plus oferta na początek roku szkolnego w jednym, mówi organizatorka akcji Anna Sobańska.
2: To jest nasze wakacyjne podsumowanie i kiermasz Żyjące Książki. Tych książek mamy dla Państwa przygotowanych bardzo dużo. I książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, gry, zabawy, wystawa edukacyjna. Pamiętamy, że cel jest zawsze charytatywny, no i przede wszystkim to, żeby tych śmieci wokół nas było po prostu mniej, więc kto chce, też książki nam może przynieść i oddać.
0: Kiermasz odbywa się w Bielskiej Galerii Sfera, czynny jest do 21. Dochód ze sprzedaży książek ekolodzy przekażą fundacji zajmującej się chorymi psami. Ochabskie papaje, czyli wyścigi pojazdów własnej konstrukcji, trwają w Ochabach koło Skoczowa. W 20. edycji startują domorośli konstruktorzy, którzy ścigają się na torach przy tradycyjnej zagrodzie rolnej skansen Ochaby. Pomysłodawcą zawodów jest sołtys Maciej Bieniek, kolekcjoner zabytkowych samochodów i ciągników, który wyjaśnia, skąd wzięła się nazwa papaj.
3: Wyścigi traktorów własnej konstrukcji budowało się kiedyś z tego, co było, aczkolwiek wiem, że są konstrukcje współcześnie już budowane, ale przyjmujemy każde, byle by miały hamulce i sprzęgło. No i oczywiście kierowca nie był w stanie nieważkości. Są dwa tory zmodyfikowane. Nie będą takie same jak w ubiegłym roku. Będzie trochę ciekawostek, ale nie mogę za dużo powiedzieć.
0: Imprezie towarzyszy wystawa zabytkowych samochodów i maszyn rolniczych. Do końca dnia na przemian chmury i rozpogodzenia nie powinno już padać. W nocy od 11 do 14 stopni, a jutro od 25 do 27 i słonecznie.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Program CPN tylko do końca wakacji. Od wtorku spodziewane podwyżki cen paliw o kilkadziesiąt groszy. A w dawnej wsi Ostrówki w Ukrainie trwają przygotowania do jutrzejszego pochówku 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Gry wideo wspierają u chłopców procesy socjalizacji, u dziewczynek przeciwnie, wynika z badań czeskich naukowców. Niższe ceny na stacjach w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu. Od wtorku wróci 23% stawka VAT. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego o 60-90 groszy na litrze. W dawnej wsi Ostrówki w Ukrainie na jutro zaplanowano uroczysty pochówek 55 Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki zostaną złożone we wspólnej mogile. Cmentarz znajduje się w lesie, między dwiema nieistniejącymi wsiami Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
7: W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 1050 osób. Ich gospodarstwa okradli i spalili. W tym roku w lipcu i sierpniu archeolodzy wydobyli szczątki 55 osób. Miejsce pochówku jest już przygotowane, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
8: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli eksmowani w 1992, 2011, 2015. Roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę.

0: czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
1: Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11 czasu polskiego. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Są nowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydano dla regionów północnej i wschodniej Polski. Od Pomorza i Warmii przez Mazowsze i Podlasie po Lubelszczyznę. Ostrzeżenia obowiązują dziś do 21. Jak informuje IMGW, w czasie burz należy liczyć się z intensywniejszymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia? Czym różnią się sygnały alarmowe? Gdzie szukać miejsca schronienia? I jak przygotować plecak, który pomoże przetrwać 72 godziny? Tego mogą dowiedzieć się mieszkańcy Barczewa koło Olsztyna podczas krajowego treningu reagowania.
3: Mamy rozstawiony plecak ewakuacyjny. Nazywam się Antoni Woźniak, jestem zastępcą naczelnika w jednostce OSP Lusowa.
4: Widzę, jest mapa.
3: Jest mapa. Wiadomo, że w czasie kryzysu nasz telefon może wysiąść.
5: Myślę, że więcej rzeczy trzeba zabrać.
6: Kierunek na pewno dobry. Myślę, że jakby to kontynuować i rozszerzać tę ofertę, no to zainteresowanie, ta świadomość będzie coraz większa.
2: Stoiska przygotowane przez strażaków ochotników i lokalny samorząd odwiedził w Barczewie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że takie szkolenia będą nie tylko dziś.
7: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Właściwie zostaliśmy wyrwani z takiego komfortu, bo jeszcze 10 lat temu nikt z nas nie zakładał, że za naszą wschodnią granicą będzie pełnoskalowy konflikt zbrojny, że Polska może być realnie zagrożona. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa.
2: Trening reagowania w Barczewie to jedno z 1400 takich wydarzeń, które odbywają się w ten weekend w całym kraju. Gry wideo wspierają u dorastających chłopców procesy socjalizacji. Podobny mechanizm nie działa jednak w przypadku dziewczynek, a granie może przynieść przeciwny efekt. To ustalenia naukowców z czeskiego Brna.
8: Badacze przeanalizowali dane dotyczące ponad 3000 czeskich nastolatków. Skupili się na grach wymagających współpracy i komunikacji, takich jak Minecraft, Counter-Strike, Fortnite lub Roblox. Celem było ustalenie związku pomiędzy grami społecznościowymi a poczuciem samotności i nastrojami depresyjnymi. U chłopców częstsze granie wiązało się ze spadkiem negatywnych objawów. W przypadku dziewczynek zależność była jednak odwrotna. Autorzy badania podkreślili przy tym rolę rodziców, zachęcili do próby zrozumienia fascynacji grami i wspierania zrównoważonych nawyków, co ogranicza ryzyko wycofania społecznego dzieci oraz ich narażenia na toksyczne zachowania w sieci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Mateusz Foremniak.
10: Dzień dobry. Co prawda do kolejnych letnich Igrzysk Olimpijskich zostały jeszcze 2 lata, ale sukcesy w konkurencjach olimpijskich nawet w połowie cyklu nieco mocniej przykuwają naszą uwagę. Dzisiaj taki wyczyn na swoim koncie zapisała Anna Puławska. Na kajakarskich Mistrzostwach Świata w sprincie w konkurencji K1 była 3. na 500 metrów. Co ciekawe, Polka zdobyła brąz wspólnie z Australijką Drobot. Tytuł powędrował do Niemki Jaksz. Szczebel niżej, bo w Mistrzostwach Europy z wyczynowym sportem żegna się Aleksandra Mirosław. Chce to zrobić w stylu, do którego przyzwyczaiła przez całą karierę, a więc wygraną. Eliminacje pokazały, że jest na to duża szansa, bo pani Aleksandra okazała się w nich najlepsza. O dyspozycję naszej mistrzyni spokojny jest jej trener, a prywatnie mąż Mateusz Mirosław.
11: O formę się nie martwiliśmy, potrafimy to przygotować. Na pewno start może być emocjonalny i może odwrócić uwagę, ale staramy się skupić na pracy, którą mamy do wykonania, więc krok po kroku ten plan realizujemy.
10: Warto zatem między 19 a 20 śledzić finałowe występy, nie tylko aby pożegnać aktualną mistrzynię olimpijską, ale również trzymać kciuki za drugą w kwalifikacjach Aleksandrę Kałucką, 6. Natalię Kałucką i 14. Annę Brożek. W finałach nie zobaczymy niestety Polaków, którzy pożegnali się z rywalizacją. W piłkarskiej ekstraklasie jesteśmy na półmetku dzisiejszego grania. Radomiak 2-1 wygrał z Krakowią, a Motor 0-2 przegrał z Piastem Gliwice. Za niecałe pół godziny ruszają kolejne w tym sezonie derby Krakowa. Wisła przyjmie u siebie Wieczystą. Mniej niż 2 godziny dzielą za to kibiców Żużla od, miejmy nadzieję, wielkich emocji.
12: Czas na drużynowy Puchar Świata na Żużlu, czyli imprezę, która odbywa się co 3 lata, a w której w 3 ostatnich edycjach triumfowali biało-czerwoni. Ostatni raz w 2023 roku we Wrocławiu. Wówczas jechali w tym samym podstawowym składzie co dzisiaj, czyli Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski. Rywale też ci sami, Australia, Wielka Brytania i Dania. A więcej o rywalach powie Maciej Janowski.
13: Każda z tych reprezentacji ma bardzo dobrych zawodników. Anglicy mają mocne doświadczenie, jeżeli chodzi o małe tory i jazdy na ciasnych powierzchniach. Duńczycy również. Australijczycy...

0: podobnie, więc musimy się skupić na sobie. Mamy znakomitą kadrę. Każdy z nas gdzieś tam miał już okazję poczuć smak tego złota, więc wiemy, jak to smakuje i na pewno tęsknimy za tym smakiem.
1: Dodam, że w roli rezerwowego dzisiaj wystąpi Kacper Woryna. Początek zawodów o 19:00. Warszawa, Adam Malecki.
2: Polacy celują w swój jubileuszowy 10. tytuł w historii. Na treningach najszybsi byli dzisiaj jednak Australijczycy. Do wydarzeń na Stadionie Narodowym będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach.
3: Nocą trochę chmur na wschodzie i w północno-zachodniej części kraju i tam, gdzie niegdzie popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni miejscami na południu, około 13 w centrum, do 16-17 na zachodzie.
4: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę delikatnie.

I zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl: co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą, idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę, pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty, raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej.

się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win.

to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć

0: Jest 18. Lewica chce dotrzymać zobowiązań w sprawach środowiska, LGBT i aborcji, zapewnił na kampusie Polska Przyszłości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W ponad 100 miejscach w regionie ćwiczono, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Za chwilę także historie frontowe i rekonstrukcję bitew w Porąbce koło Bielska-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Lewica dowiezie wszystkie sprawy związane ze społecznością LGBTQ+, aborcją i wolnością, zadeklarował Włodzimierz Czarzasty podczas wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Marszałek Sejmu i lider Lewicy odniósł się m.in. do zawetowanej przez prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa była niewystarczająca, ale przynajmniej koalicja się w tej sprawie w końcu dogadała, mówił Włodzimierz Czarzasty.
2: Potrafiliśmy się w Sejmie dogadać. Niektórzy mieli nadzieję, że Nawrocki to podpisze. Ja nie miałem tej nadziei, ale chciałem doprowadzić do tego, żeby przynajmniej wyszła ta sprawa Sejmu. 85 par dokonało transkrypcji w pierwszym tygodniu. To się dzieje, zobaczycie. Nie można drzwiami, wejdziemy z tą sprawą oknami. Każdy człowiek ma prawo do wolnego życia i do tego, jak chce żyć.
0: Zalegalizowanie związków partnerskich oraz dostęp legalnej, bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia ciąży były jednymi z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, z którą Lewica jest w koalicji rządzącej. Jak prawidłowo reagować na wycie syren, spakować plecak ewakuacyjny i sprawdzić najbliższe miejsce schronienia, uczyli strażacy i ratownicy w ponad 100 miejscach w Śląskiem. W ramach ogólnokrajowego treningu reagowania, m.in. w centrach miast, domach kultury i bibliotekach, działały punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W wielu miejscach szkolenia odbywały się w remizach ochotniczych straży pożarnych. Tak było w Chybiu, Kobiórze, Mikołowie, Porębie, Herbach, Rędzinach i Suszcu. Główne wydarzenie zorganizowano na katowickim rynku podczas trzeciej edycji festiwalu Ratowania Życia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Porąbce koło Bielska-Białej trwa 9. edycja wydarzenia Historie Frontowe Porąbka 2026, nim nastała wolność. Dzisiejszy temat przewodni to Polacy na frontach II wojny światowej. Przed południem odbyła się defilada wszystkich grup rekonstrukcyjnych, a kolejną atrakcją dla widzów będzie wieczorny apel poległych, poprzedzony rekonstrukcją bitwy o przyczółek Czerniakowski z września 1944 roku. Potyczek w trakcie całej imprezy jest 9. Żołnierzy i ich sprzęt można zobaczyć nie tylko w czasie walk, ale też w miasteczku wojskowym, mówił przed rozpoczęciem wydarzenia jego organizator Wojciech Łuszczkiewicz, prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców.
3: Rekonstruktorzy będą mieszkać w miasteczku wojskowym, którzy sobie sami zbudują. Będzie można poglądać sprzęt, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie żołnierzy z II wojny światowej i nie tylko tych dobrych, ale tych złych również.
0: Dziś także w programie wystawa multimedialna oraz pokazy kinowe. Impreza zakończy się jutro. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Początek dzisiejszej bitwy o Czarniaków o 19. A na koniec ważne przypomnienie i przy okazji ciekawostka z policyjnych kronik. Ostatni wakacyjny weekend to oczywiście większy ruch na drogach. O tym, jak duże roztargnienie może towarzyszyć kierującym, przekonali się policjanci z Gliwic. Na pasie jednej z dróg znaleźli walizkę, którą kierowca podczas postoju pozostawił na dachu samochodu i odjechał, nie zdając sobie sprawy z utraty dobytku. Lekko uszkodzony bagaż wrócił już do właściciela. Przed nami dość pogodna noc z temperaturą od 11 do 14 stopni, jutro do 27 i słonecznie.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A zagrożenie katastrofą budowlaną w Szczecinie. Mieszkańcy dwóch kamienic muszą się ewakuować. A zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. W lesie odnaleziono jej ciało. Policja szuka sprawcy. Islandczycy decydują, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Ewakuacja w Szczecinie. Lokatorzy dwóch budynków musieli opuścić mieszkania. Taką decyzję podjął Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego po tym, jak w nocy w kamienicy pękła jedna ze ścian. Jak mówi obecny na miejscu Mariusz Czasnoić z nadzoru, liczy się przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców.
3: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
2: Błyskawicznie zareagował Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Jego dyrektor Tomasz Sroka zapewnia, że wszyscy ewakuowani lokatorzy będą mieli dach nad głową.
4: Bez względu na to, czy to jest najemca komunalny, czy to jest właściciel, skontaktujemy się my jako Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych i rozpoczniemy rozmowę w kwestii zabezpieczenia państwa potrzeb lokalowych.
2: Prezydent Szczecina zapowiedział, że od poniedziałku ruszą prace remontowe, by jak najszybciej udostępnić wyłączone z eksploatacji budynki. Opolska policja szuka sprawcy morderstwa. Ofiarę znaleziono wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci kobiety były rany tłuczone głowy. Wezwani na miejsce policjanci znaleźli ślady, które prawdopodobnie mają związek ze zbrodnią. Dwie imprezy, dwa różne miejsca, ale słuchacze ci sami, młodzi ludzie. Prezydent deklaruje, że będzie się wsłuchiwał w ich opinię. Karol Nawrocki spotyka się z młodzieżą w prezydenckiej rezydencji w Juracie na wydarzeniu pod hasłem przyszłość.pl.
5: Zmienia się na naszych oczach świat. I dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne. Ja jako przedstawiciel średniego pokolenia jestem odpowiedzialny za to, żeby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas.
2: Na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie, wydarzeniu organizowanym przez prezydenta stolicy, wiceminister kultury Maciej Wróblewski apelował do młodych o wybieranie sprawdzonych źródeł informacji i przeglądanie portali, które weryfikują fake newsy.
6: Polecam bardzo serdecznie taki portal sprawdzamto.pl. To jest portal, który tworzą Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio i Telewizja Polska. I tam codziennie publikowane są treści, które dementują fake newsy, które pojawiają się każdego dnia w przestrzeni publicznej.
2: Wiceminister podkreślił, że nie powinno się traktować hejtu jako wyrażania opinii. Islandczycy decydują, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Po oddaniu głosu w referendum premier Kristrún Frostadóttir powiedziała, że wierzy, że naród podejmie właściwą decyzję. Jestem optymistką, bo mam zaufanie do narodu. Wiem, że podejmie właściwą decyzję. Będę ją szanować niezależnie od tego, jaka będzie. W tej chwili powiedziałabym, że sytuacja jest bardzo nieprzewidywalna, ale jest to niezwykle ekscytujące. Miło jest też widzieć, jak duże jest ostatnio zainteresowanie i jak wiele osób dyskutuje teraz o tym. Jestem z tego bardzo zadowolona. Wśród Islandczyków najwięcej emocji budzą kwestie gospodarcze, przyszłość rolnictwa i obawy przed ograniczeniem samodzielności kraju. Leon XIV jako pierwszy papież w historii weźmie udział w procesji łodzią po jeziorze. Wydarzenie odbywa się z okazji święta Matki Bożej Patronki Jeziora w Castel Gandolfo. Teraz Leon XIV przewodniczy mszy w kościele Matki Bożej Patronki Jeziora. Po niej odbędzie się procesja łodziami po jeziorze Albano. Papieżowi i wizerunkowi Matki Boskiej będzie towarzyszyć około 10 cywilnych łodzi, a także kilka jednostek należących do policji.
7: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W niedzielę pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. Rano na wschodzie jazdę mogą utrudniać mgły. Jutro cieplej, od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 będzie w centrum, do 28 na południu.
8: Autopromocja.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic.

ci już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.

0: Jest 18. Lewica chce dotrzymać zobowiązań w sprawach środowiska, LGBT i aborcji, zapewnił na kampusie Polska Przyszłości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W ponad 100 miejscach w regionie ćwiczono, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Za chwilę także historie frontowe i rekonstrukcję bitew w Porąbce koło Bielska-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Lewica dowiezie wszystkie sprawy związane ze społecznością LGBTQ+, aborcją i wolnością, zadeklarował Włodzimierz Czarzasty podczas wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Marszałek Sejmu i lider Lewicy odniósł się m.in. do zawetowanej przez prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa była niewystarczająca, ale przynajmniej koalicja się w tej sprawie w końcu dogadała, mówił Włodzimierz Czarzasty.
2: Potrafiliśmy się w Sejmie dogadać. Niektórzy mieli nadzieję, że Nawrocki to podpisze. Ja nie miałem tej nadziei, ale chciałem doprowadzić do tego, żeby przynajmniej wyszła ta sprawa Sejmu. 85 par dokonało transkrypcji w pierwszym tygodniu. To się dzieje, zobaczycie. Nie można drzwiami, wejdziemy z tą sprawą oknami. Każdy człowiek ma prawo do wolnego życia i do tego, jak chce żyć.
0: Zalegalizowanie związków partnerskich oraz dostęp legalnej, bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia ciąży były jednymi z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, z którą Lewica jest w koalicji rządzącej. Jak prawidłowo reagować na wycie syren, spakować plecak ewakuacyjny i sprawdzić najbliższe miejsce schronienia, uczyli strażacy i ratownicy w ponad 100 miejscach w Śląskiem. W ramach ogólnokrajowego treningu reagowania, m.in. w centrach miast, domach kultury i bibliotekach, działały punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W wielu miejscach szkolenia odbywały się w remizach ochotniczych straży pożarnych. Tak było w Chybiu, Kobiórze, Mikołowie, Porębie, Herbach, Rędzinach i Suszcu. Główne wydarzenie zorganizowano na katowickim rynku podczas trzeciej edycji festiwalu Ratowania Życia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Porąbce koło Bielska-Białej trwa 9. edycja wydarzenia Historie Frontowe Porąbka 2026, nim nastała wolność. Dzisiejszy temat przewodni to Polacy na frontach II wojny światowej. Przed południem odbyła się defilada wszystkich grup rekonstrukcyjnych, a kolejną atrakcją dla widzów będzie wieczorny apel poległych, poprzedzony rekonstrukcją bitwy o przyczółek Czerniakowski z września 1944 roku. Potyczek w trakcie całej imprezy jest 9. Żołnierzy i ich sprzęt można zobaczyć nie tylko w czasie walk, ale też w miasteczku wojskowym, mówił przed rozpoczęciem wydarzenia jego organizator Wojciech Łuszczkiewicz, prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców.
3: Rekonstruktorzy będą mieszkać w miasteczku wojskowym, którzy sobie sami zbudują.

0: Będzie można poglądać sprzęt, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie żołnierzy z II wojny światowej i nie tylko tych dobrych, ale tych złych również.
1: Dziś także w programie wystawa multimedialna oraz pokazy kinowe. Impreza zakończy się jutro. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Początek dzisiejszej bitwy o Czarniaków o 19:00. A na koniec ważne przypomnienie i przy okazji ciekawostka z policyjnych kronik. Ostatni wakacyjny weekend to oczywiście większy ruch na drogach. O tym, jak duże roztargnienie może towarzyszyć kierującym, przekonali się policjanci z Gliwic. Na pasie jednej z dróg znaleźli walizkę, którą kierowca podczas postoju pozostawił na dachu samochodu i odjechał, nie zdając sobie sprawy z utraty dobytku. Lekko uszkodzony bagaż wrócił już do właściciela. Przed nami dość pogodna noc z temperaturą od 11 do 14 stopni, jutro do 27 i słonecznie.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policja bada zdjęcie z hotelu w stolicy Naddniestrza. Ma przedstawiać poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Bezpieczne dane. Na tej rządowej stronie można sprawdzić, czy nasz numer PESEL wyciekł z firmy MyDoktor. Putin wydał rozkaz rosyjskiej armii zająć Donbas do końca roku. W ocenie generałów termin ma być nierealny. Służby zajmują się zdjęciem, jakie przesłał anonimowo do Radia Kraków jeden ze słuchaczy. Ma na nim rzekomo znajdować się poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zdjęcie zostało wykonane w jednym z hoteli na terenie Tyraspola, stolicy samozwańczej Republiki Naddniestrza. To właśnie stamtąd do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie listu żelaznego dla polityka z jego podpisem. Nadesłanie takiego zdjęcia świadczy o zaufaniu obywateli do państwa, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Wykonałem telefon do komendanta głównego policji i wiem, że policja bada to zdjęcie i wiem, że policja będzie badać każdy trop, który rzeczywiście wyda się wiarygodny. Oczywiście czasem jest tak, że my nie wiemy na samym początku, czy jest to trop wiarygodny, czy jest to oryginał, czy fake, ale nigdy nie wolno nam tego lekceważyć.
3: Zdjęcie jest słabej jakości. Słuchacz oraz inne osoby twierdziły, że widziały poszukiwanego w tym hotelu dwukrotnie i słyszały, jak rozmawiał po polsku przez telefon. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Na rządowej stronie Bezpieczne dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoktor po sierpniowym ataku hakerów. Wykradziono wówczas dane medyczne około 19 milionów Polaków.
5: Na stronie Bezpieczne dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
5: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Kreml wyznaczył dowództwu rosyjskiej armii zadanie zajęcia Donbasu do 31 grudnia. Poinformował o tym, powołując się na dane wywiadowcze zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, generał Pawło Palisa. Jak stwierdził, wojskowi przekonują Kreml, że realizacja tego zadania w wyznaczonym terminie jest nierealna, a nawet proszą o przesunięcie terminu do 31 marca. Moja subiektywna opinia? Nawet do 31 marca jest to scenariusz nierealny, zauważył generał Palisa. Ukraina wciąż kontroluje 20% obwodu donieckiego, w tym ważną dla obrony aglomerację słowiańsko-kramatorską. Obwód Ługański, a także część Donbasu jest już w 99% w rosyjskich rękach. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw.
7: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA. Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku

0: angielskim, pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli. Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz już serwis sportowy i Mateusz Foremniak.
3: Walka do końca popłaca. Przekonała się o tym Anna Puławska, która w Poznaniu dosłownie na ostatnich metrach wyczerpała brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata. W olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów początkowo wydawało się, że Polka zajęła miejsce tuż za podium. Po dokładnym sprawdzeniu przez sędziów okazało się jednak, że na metę wpadła równo z Australijką Natalią Drobot.
4: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to czwarte miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jacek Zakwo, trzecie miejsce, także no bardzo się cieszę. Jak widać, wszystko może się zdarzyć.
3: Gratulujemy serdecznie. To drugi medal dla Polski na tych mistrzostwach po złocie Aleksieja Kolijadycza. Jutro zakończenie zawodów. Naszą największą medalową nadzieją będzie Aleks Borucki, również w K1 na 500 metrów. We wspinaczce na czas dobiega końca niestety era naszej dominatorki Aleksandry Mirosław. Kilka minut temu ruszył ostatni finał z jej udziałem, a stawką jest Mistrzostwo Europy. Jest szansa zakończyć karierę z przytupem, bo w kwalifikacjach mistrzyni olimpijska z Paryża była najszybsza. Świetnie wypadły również siostry Kałuckie, Aleksandra była druga, a Natalia szósta. W finale wystąpi także Anna Brożek. Na trasie hiszpańskiej Vuelty nie zobaczymy już w tym roku Tadeja Pogaczara. Lider klasyfikacji generalnej na około 30 km przed metą poważnie poturbował się w kraksie i w efekcie wycofał się z wyścigu. Ósmy etap padł łupem Francuza Kukara. Nowym liderem został za to Hiszpan Enric Mas. Mamy nadzieję, że bez kraks obejdzie się w startującym właśnie finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Tym bardziej, że mocno liczymy na dobry występ naszej kadry.
5: Reprezentacja Polski mierzy w kolejne złoto. Ma szansę na dziesiąte w historii tych rozgrywek. Nasi kadrowicze liczą na wsparcie kibiców na Stadionie Narodowym. Miejscu, gdzie jeszcze nigdy żadnemu Polakowi nie udało się wygrać rundy Grand Prix. Więc może drużynowo się uda. Choć nie będzie łatwo, przekonuje Patryk Dudek.
6: Historyczne, można powiedzieć, wydarzenie, bo na Narodowym, przy takiej ilości osób, takie zawody. Ciężko o faworyta, każdy może wygrać z każdym. Wszystko się będzie właśnie działo spontanicznie w zawodach.
5: Oprócz Dudka z naszych pojadą dzisiaj Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Dominik Kubera. Rezerwowym jest Kacper Woryna. Przed nami 20 biegów, wygra reprezentacja, która uzbiera najwięcej punktów. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki.
3: Do wydarzeń na Stadionie Narodowym wrócę w kolejnych serwisach. Na koniec tego dodam jeszcze, że w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków prowadzi 1-0 w derbach z Wieczystą, a nasi siatkarze 3-1 wygrali przed chwilą ze Stanami Zjednoczonymi w Memoriale Wagnera.
1: Nocą trochę chmur na wschodzie i w północno-zachodniej części kraju i tam, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 stopni miejscami na południu, około 13 w centrum, do 16-17 na zachodzie.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson.

zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: No, śpiewaj do tego.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: No ten uśmiech właśnie.
2: Czerwony alarm. Ona tu jest.

0: Jest 19. Prezydent o Zonda Krypto. Nie spotykałem się z Przemysławem Kralem, mówi Karol Nawrocki. Jutro wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów. Więcej policyjnych patroli na drogach. Trwa ostatni weekend wakacji i powroty do domów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Za aferę Zonda Krypto odpowiadają służby, które podlegają premierowi. Tak uważa prezydent Karol Nawrocki. Po pierwszym dniu wydarzenia Przyszłość.pl, czyli spotkaniu z młodzieżą w Juracie, prezydent mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptoaktywach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
2: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zonda Krypto, za którą jeszcze raz przypomnę, odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów. Mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
0: Prezydent mówił też, że nikt z ministrów jego kancelarii nie kontaktował się z przedstawicielem Zonda Krypto przed pracami sejmowymi nad ustawą. W związku z aferą Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu w Katowicach aresztowany na 3 miesiące. Podróżni korzystający z kolei muszą od jutra liczyć się ze zmianami. Powodem jest wchodząca w życie jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy. Przede wszystkim wracają pociągi na linię między Żorami a Pszczyną. Ponadto składy będą mogły jeździć po kolejnych 3 nowych wiaduktach wybudowanych przy stacji Katowice. Nowy rozkład jazdy przyniesie również utrudnienia. Od wtorku na 10 dni wstrzymany zostanie ruch na odcinku Orzesze-Jaśkowice-Leszczyny. Część pociągów skierowana będzie na zmienioną trasę przez Knurów. Za pozostałe wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwa ostatni weekend wakacji, by powrót z wypoczynku minął spokojnie. Na drogach województwa śląskiego służbę pełni większa niż zwykle liczba policjantów. Działamy w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach, mówi aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
0: Policjanci zapowiadają też brak tolerancji dla piratów drogowych, a także dla nietrzeźwych kierowców. Akcja związana z bezpiecznymi powrotami z wakacji potrwa do poniedziałku. Ponad 2,5 tysiąca książek przygotowali na dzisiejszy kiermasz w Bielsku-Białej działacze Fundacji Ekologicznej Arka. To troska o środowisko, edukacja, cel charytatywny plus oferta na początek roku szkolnego, mówi Radio Katowice organizatorka akcji Anna Sopańska.
4: To jest nasze wakacyjne podsumowanie i kiermasz Żyjące Książki. Tych książek mamy dla Państwa przygotowanych bardzo dużo. I książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, gry, zabawy, wystawa edukacyjna. Pamiętamy, że cel jest zawsze charytatywny, no i przede wszystkim to, żeby tych śmieci wokół nas było po prostu mniej, więc kto chce, też książki nam może przynieść i oddać.
0: Kiermasz potrwa jeszcze do 21. Dochód ze sprzedaży książek ekolodzy przekażą fundacji zajmującej się chorymi psami. Przed nami dość pogodna noc z temperaturą od 11 do 14 stopni, jutro do 27 i słonecznie.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, minęła 20.

0: Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prezydent zapowiada, że jeśli Sejm odrzuci weto do ustawy o kryptoaktywach, to uszanuje tę decyzję. Nadzór budowlany wyłącza z użytkowania dwie kamienice w Szczecinie. Jedna grozi zawaleniem. Mieszkańcy muszą się ewakuować. Znikają wakacyjne połączenia, wracają kursy ułatwiające podróż do szkoły i pracy. Na kolei od jutra zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Za aferę zonda krypto odpowiadają służby, które podlegają premierowi, uważa prezydent Karol Nawrocki. Po pierwszym dniu wydarzenia Przyszłość.pl prezydent mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptoaktywach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
1: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą zonda krypto, za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów, mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
0: Prezydent mówił też, że nikt z ministrów jego kancelarii nie kontaktował się z przedstawicielem zonda krypto przed pracami sejmowymi nad ustawą. W związku z aferą wokół giełdy kryptowalut prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Najpóźniej do jutra lokatorzy dwóch kamienic w Szczecinie muszą opuścić mieszkania. Nocą pękła ściana jednego z budynków. Z przeprowadzonych ekspertyz wynika, że obiekt grozi zawaleniem. Lokatorzy opuszczają mieszkania, ale obawiają się o dach nad głową.
2: Po godzinie 3 czy tam 3.30 zaczęliśmy wszystko wynosić z domu. Tutaj sąsiedzi pomogli w noszeniu mebli, jeden udostępnił mi garaż. Ten budynek już jest nie do naprawy. Tu się nic nie da zrobić. Tu już jest po prostu za późno. Nasze błagania o pomoc miasta trwające 2 lata nie przyniosły rezultatu. No i mamy to, co mamy.
0: Prezydent Szczecina zobowiązał się do zapewnienia mieszkańcom lokali zastępczych. Do 675 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą północny Nepal, poinformowała miejscowa agencja zarządzania kryzysowego. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000. Wśród nich jest ponad 500 cudzoziemców. Według dziennika Kathmandu Post nepalski rząd, który początkowo odrzucał wsparcie oferowane przez zagraniczne zespoły ratownicze, zmienił zdanie. Stało się tak, jak napisała gazeta, pod wpływem presji dyplomatycznej państw, których obywatele są wśród zaginionych. Mniej połączeń nad morze i w góry, więcej pociągów na niektórych trasach. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei.
3: Z końcem wakacji kończy się także część połączeń uruchamianych sezonowo na okres letni, a oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach. Jedne z najważniejszych zmian dotyczą Poznania. Od 4 września uruchomimy nowy pociąg IC Gopło, kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już 7. para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
0: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Wrócą kursy ułatwiające podróż do szkół. Jest boisko, jest infrastruktura, ale grać nie można. Powód jest za głośno. A burmistrz włoskiego Dacio w Lombardii zamknął plac zabaw i boisko z powodu skarg na hałas.
4: W liczącej nieco ponad 500 mieszkańców miejscowości problem z boiskiem trwa od 2 lat. Dwie rodziny mieszkające w pobliżu skarżyły się najpierw na piłki wpadające do ogródków, a później także na hałas. Gmina próbowała rozwiązać problem, podwyższyła ogrodzenie, zamontowała dodatkowe siatki, wprowadzono też ograniczenia godzin korzystania z boiska. Po kolejnych skargach gmina 23 sierpnia zamknęła zarówno boisko, jak i plac zabaw. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci podczas zabawy są głośne, a plac zabaw jest miejscem do tego, gdzie powinny czuć się wolne. To są tylko dzieci, które się bawią. Dzieci owszem robią hałas, ale to jest hałas, który nie przeszkadza. To normalne, że dzieci są głośne, mówili w kanale Telesondrio News mieszkańcy Dacio. Za złamanie zakazu grania w piłkę i zabawy na placu zabaw grozi od 25 do 500 euro mandatu. Boisko warte 2 miliony euro będzie zamknięte do odwołania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. Rano na wschodzie jazdę mogą utrudniać mgły. Jutro cieplej, od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum do 28 na południu.
6: Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęsk i zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem to punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator wypadku, także...
3: Pani też była w tym pseudo wypadku?
7: Tak, byłam.
3: I jak wrażenia?
7: Bardzo fajnie.
3: Fajnie być w wypadku?
7: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
6: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
8: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnościami. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
0: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent

0: przygotował nowelizację ustaw Prawo oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, przyślijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ceny paliw w górę od poniedziałku. Rząd nie przedłuży pakietu CPN. Prezydent Nawrocki zapewnia, że podpisze poprawioną ustawę o e-dzienniku. Gry wideo pomagają chłopcom walczyć z samotnością. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny paliw niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Od 1 września na stację wrócą ceny Karola Nawrockiego, który gdyby nie podjął fatalnych w skutkach decyzji o zablokowaniu, nawet nie wetowaniu, tylko zablokowaniu, odesłaniu do Trybunału, który nie działa, ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów naftowych, to mielibyśmy pakiet CPN przedłużony na kolejne miesiące, zależnie od tego, jak wyglądałaby sytuacja na rynkach.
2: Przewidziana w ustawie nowa danina miała odciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ocenie prezydenta przepisy ustawy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nie jest przeciwnikiem państwowego e-dziennika. Tłumaczy, że zawetował ustawę, bo jego zdaniem system był źle przygotowany, a jego wdrożenie wiązało się m.in. z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych uczniów. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, prezydent podkreślił, że oczekuje od rządu poprawienia przepisów.
4: Tyle było krzyku wokół ustawy łańcuchowej, ostatecznie została poprawiona, została podpisana, tak samo jest z e-dziennikiem. Trochę więcej pracy, trochę więcej rozsądku, trochę mniej pośpiechu. Nie róbmy z dzieci testerów, przygotujcie dobrą ustawę, zostanie podpisana.
2: Zawetowane przepisy miały umożliwić przeprowadzenie w roku szkolnym 2026-2027 pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. System miał być alternatywą dla komercyjnych dzienników elektronicznych używanych przez szkoły. Jest szansa na przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych z Hajnówki do Białowieży. Nieczynna linia, należąca do powiatu hajnowskiego, ma zostać przejęta i wyremontowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ostatnie pociągi regularne kursowały na tej trasie w 1994 roku.
5: Przekazanie linii ze starostwa w Hajnówce do PKP PLK wymaga notarialnej zgody poprzedniego właściciela, czyli PKP SA. Transakcja może dojść do skutku, ale najpierw rzeczoznawca musi wykonać nowy operat szacunkowy, czyli wycenę nieruchomości, mówi starosta hajnowski Andrzej Skiepko.
6: Operat szacunkowy, który był przygotowany wcześniej, już jest nieaktualny i dlatego też został ogłoszony przetarg. Został rozstrzygnięty z wykonawcą do końca września. Jak będziemy mieli operat szacunkowy? Kolejny ruch po stronie PKP PLK w Warszawie.
5: W lipcu pracownicy spółki i starostwa przeprowadzili wspólnie inwentaryzację, czyli ocenę stanu technicznego, mówi Tomasz Łotowski ze spółki PKP PLK.
7: Na podstawie tej inwentaryzacji prowadzimy wewnętrzne analizy.

0: które określą, jaki dokładnie zakres prac należy wykonać w celu przywrócenia przejezdności oraz jaki będzie ich koszt.
1: Regularne połączenia do Białowieży miałby organizować samorząd województwa podlaskiego. Rafał Androsiuk, Polskie Radio Białystok.
2: Gry wideo wspierają u dorastających chłopców proces socjalizacji. Podobny mechanizm nie działa jednak w przypadku dziewczynek, a granie może przynosić przeciwny efekt. To ustalenia naukowców z Brna, które opublikował magazyn Computers in Human Behavior.
3: Badacze przeanalizowali dane dotyczące ponad 3000 czeskich nastolatków. Skupili się na grach wymagających współpracy i komunikacji, takich jak Minecraft, Counter-Strike, Fortnite lub Roblox. Celem było ustalenie związku pomiędzy grami społecznościowymi a poczuciem samotności i nastrojami depresyjnymi. U chłopców częstsze granie wiązało się ze spadkiem negatywnych objawów. W przypadku dziewczynek zależność była jednak odwrotna. Autorzy badania podkreślili przy tym rolę rodziców, zachęcili do próby zrozumienia fascynacji grami i wspierania zrównoważonych nawyków, co ogranicza ryzyko wycofania społecznego dzieci oraz ich narażenia na toksyczne zachowania w sieci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, w zachodniej połowie kraju przelotny deszcz. 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, 28 na południu.
5: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

go.

0: Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęsk i zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to jest symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator.

0: wypadku, także...
1: Pani też była w tym pseudo wypadku?
2: Tak, byłam.
1: I jak wrażenia?
2: Bardzo fajnie.
1: Fajnie być w wypadku?
2: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
3: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
4: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
5: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
4: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
6: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
4: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, przyślijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent twierdzi, że nigdy nie spotkał się z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiSu przyznał, że w partii doszło do dezintegracji, co spowodowało jej rozłam. Zamieszki w palestyńskiej enklawie na zachodnim brzegu Jordanu. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. W Juracie mówił, że finansowanie konferencji SIPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów.
9: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji SIPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
10: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
9: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
10: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
9: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olencki, Polskie Radio.
8: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Sulejowie, że nie ma miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dla tych, którzy odegrali rolę w rozbiciu

0: Ciu partii przyznał, że w PiS-ie doszło do dezintegracji, co spowodowało jej rozłam. Jarosław Kaczyński mówił, że warunkiem zwycięstwa prawicy jest jedność, a osoby, które przyczyniły się do rozłamu, nie szkodzą Prawu i Sprawiedliwości, tylko Polsce. Przy dezintegracji prawicy my po prostu te wybory przegramy, dodał. Prezes PiS-u podkreślił, że należy odrzucić osobiste ambicje na rzecz interesu Polski. To jest jedyna droga, żeby wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji, w której jesteśmy, mówił Kaczyński. Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej, w skrócie POMOC, będzie służył mieszkańcom Lublina w razie kryzysu. Zapewniony tam będzie dostęp do energii elektrycznej, internetu i wsparcie psychologiczne. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Urzędu Miasta w Lublinie, w ciągu 3 godzin od zaistnienia sytuacji kryzysowej punkt będzie otwarty do odwołania.
1: Znajdziemy tu prąd. Ten budynek będzie niezależny energetycznie. Zawsze znajdziemy tu internet, bo to będzie internet satelitarny. Zawsze będziemy mogli przyjść, porozmawiać z psychologiem.
2: Niektórzy by powiedzieli, że straszycie.
1: Jeżeli ktoś ma mieszkanie i je pójdzie ubezpieczyć, to co straszy. Jeżeli ktoś ubezpieczy się na życie, to straszy. Przygotowujemy się, bo taka jest nasza rola, żeby w sytuacji, gdy nie daj Boże dojdzie do sytuacji, to żebyśmy nie byli zaskoczeni. Żebyśmy wtedy nie musieli kombinować, wymyślać, tylko po prostu aha, mamy takie obiekty, mamy takie procedury. Panowie, ruszamy.
0: Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej to projekt miasta Lublin. Docelowo ma powstać w każdej dzielnicy w mieście. W palestyńskich domach w Kusrze na zachodnim brzegu Jordanu doszło do zamieszek. Miejsce oblężone od 3 tygodni przez żydowskich osadników stało się symbolem obecnej fali przemocy wobec Palestyńczyków.
3: Do 3 oblężonych przez żydowskich osadników domów dołączył 4. Kilkadziesiąt zamaskowanych osób obrzuciło jego właścicieli kamieniami, wdarło się do środka i zabarykadowało się. Siły izraelskie wydały oświadczenie, w którym informują, że usunęły uczestników zamieszek w Kusrze i skonfiskowały ich samochody. Nie wyjaśniły, dlaczego uwięzionych mieszkańców skuły kajdankami, a osadników puściły wolno. Jeden z mieszkańców powiedział Reutersowi, że żołnierze użyli gazu łzawiącego, założyli mieszkańcom kajdanki, zawiązali im oczy i pobili, a dopiero potem wypuścili. Żaden z atakujących osadników nie został aresztowany. Obserwatorzy zwracają uwagę, że na całym zachodnim brzegu osadnicy są wspierani przez władze Izraela. A te, choć to niezgodne z prawem międzynarodowym, na coraz większą skalę rozwijają osadnictwo żydowskie na terenach palestyńskich. I przyzwalają na przemoc. Tylko w lipcu osadnicy żydowscy i siły izraelskie atakowały Palestyńczyków ponad 2200 razy, raniąc ich i niszcząc ich mienie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: Stadion Narodowy wciąż pozostaje zaczarowany dla naszych żużlowców. Smutek jednych w sporcie jest jednak radością innych.
6: Niestety nie udało się obronić złotego medalu drużynowego Pucharu Świata. Australijczycy byli dzisiaj zbyt mocni i w składzie Kurtz, Doyle, Frick i Douglas sięgnęli po trofeum, na które czekali 24 lata. Biało-czerwoni robili co mogli. Trener Stanisław Komski starał się mieszać w składzie, wypuszczając do boju czy to Bartosza Zmarzlika, czy rezerwowego Kaspra Borynę. A Stadion Narodowy nie poniósł naszej husarii i stołeczna arena wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo polskiego reprezentanta w Grand Prix i naszej reprezentacji w drużynówce. A zawodnicy z Antypodów jechali dzisiaj jak natchnieni i zasłużyli na zwycięstwo. Srebrne medale dla Duńczyków, dla Polaków brązowe. 4. miejsce dla Brytyjczyków. Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki.
5: Teraz żużlowców czeka powrót do walki o tytuł indywidualny, przedostatnie zawody cyklu za 2 tygodnie w Wojens. Brązowe medale okazały się dzisiejszą specjalnością naszych reprezentantów. W swoim ostatnim starcie w karierze 3. miejsce w Mistrzostwach Europy zajęła Aleksandra Mirosław, która medal zdobyła dzięki bezpośredniej wygranej z Natalią Kałucką.
7: Cieszę się, że tak naprawdę tu, gdzie wszystko się zaczęło, no to też tutaj zakończyłam, bo tak jak w 2009 roku w Valence zdobyłam swój pierwszy złoty medal, tak samo tutaj zakończyłam wygranym biegiem, więc lepszego zakończenia kariery nie mogłam sobie życzyć.
5: Niesamowitą historię na Mistrzostwach Świata w kajakarskich sprintach napisała również Anna Puławska, która w K1 na 500 metrów najniższe miejsce na podium wywalczyła wspólnie z Australijką Drobot. Miłą odmianę zafundowała za to Angelika Szymańska, która wygrała zawody z cyklu Grand Slam w judo w kategorii do 63 kg. Rozpędzają się także nasi siatkarze, którzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera 3-1 odprawili ekipę Stanów Zjednoczonych. W PKO Ekstraklasie dzisiaj 4 mecze. Zagłębie bezbramkowo zremisowało z Pogonią. Wisła Kraków 2-0 wygrała derby z Wieczystą, podobnie jak Piast Gliwice wyjazdowe spotkanie z Motorem Lublin, a na 2-1 stanęło w rywalizacji Radomiaka z Krakowią. Do gry na dobre wracają piłkarki i piłkarze ręczni. Po otwierających sezon meczach o Superpuchar Laury trafił

0: do zawodniczek MKS-u Lublin i szczypiornistów Wisły Płock. Zamiast trofeum za wygraną, ze złamanym obojczykiem, kręgiem szyjnym i wstrząśnieniem mózgu swój udział w hiszpańskiej Vuelcie zakończył Tadej Pogaczar. To wszystko efekt kraksy na 30 km przed metą. Ósmy etap wygrał Francuz Cucar, a nowym liderem klasyfikacji generalnej został Hiszpan Enric Mas.
1: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, w zachodniej połowie kraju przelotny deszcz, od 23 stopni na północnym wschodzie, 26 w centrum, do 28 na południu.
2: Trójka. Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć.
1: A propos, dobrze, że cię mamy.

okiem za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem free.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęski zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to jest symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator wypadku, także...
3: Pani też była w tym pseudo wypadku?
7: Tak, byłam.
3: I jak wrażenia?
7: Bardzo fajnie.
3: Fajnie być w wypadku?
7: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
6: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
8: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
0: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
1: Polskie Radio Katowice.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, przyślijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Cztery minuty po północy. Ewa Worobiec, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Politycy komentują tymczasowy areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. wcześniej usłyszał zarzuty korupcyjne i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Jak mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej, wspominał o ryzyku matactwa, a także możliwości ucieczki za granicę.
4: Czyli podążaniem szlakiem Ziobro i Romanowskiego. To zatrzymanie wydaje się być też niezbędne, dlatego że sprawa zondy krypto zatacza coraz szersze kręgi. Nie tylko wśród kadr polityków PiSu, Konfederacji, Pałacu Prezydenckiego, ale być może sięgać też za ocean, co wskazuje na to, że prokuratura musi działać szybko, sprawnie i sąd podjął tutaj słuszną decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, a sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
3: Nie mam do tego żadnego stosunku, komentuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zastanawia się natomiast nad tempem postępowania.
5: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana, chociaż jest jeszcze bardzo, bardzo wiele czasu na to. Tak naprawdę, jeśli ta sprawa trafiła wieczorem do sądu, to do wieczora następnego dnia sąd miał czas na rozpoznanie tej sprawy. Tak jak powiedziałem, nie chcę zastępować adwokatów Radosława P.
3: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Jego zatrzymanie ma związek z aferą zonda krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Radosław P. nie przyznaje się do winy. Lokatorzy 2 budynków w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania po tym, jak doszło tam do poważnego pęknięcia jednej ze ścian. Taką decyzję podjął Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jak mówi Mariusz Czasnoić z inspektoratu, liczy się przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców.
6: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
3: Tomasz Sroka, dyrektor zarządu budynków i lokali komunalnych, zapewnił, że wszyscy ewakuowani lokatorzy będą mieli zagwarantowany dach nad głową.
7: Bez względu na to, czy to jest najemca komunalny, czy to jest właściciel, skontaktujemy się my jako zarząd budynków i lokali komunalnych i rozpoczniemy rozmowę w kwestii zabezpieczenia państwa potrzeb lokalowych.
3: Pomoc zapowiedział także prezydent Szczecina. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie dziś uroczysty pochówek 55 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki

0: i zostaną złożone we wspólnej mogile. Cmentarz znajduje się w lesie między dwiema nieistniejącymi wsiami Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
1: W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 1050 osób. Ich gospodarstwa okradli i spalili. W tym roku w lipcu i sierpniu archeolodzy wydobyli szczątki 55 osób. Miejsce pochówku jest już przygotowane, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
2: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli eksmowani w 92, 2011 i 2015 roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę, czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
1: Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11 czasu polskiego. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Dziś w życie wchodzi jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Pozwala jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych przy trwających jednocześnie remontach. A tych jest sporo, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Od 30 sierpnia pociągi pojadą po kolejnych trzech nowych wiaduktach wybudowanych przy stacji Katowice. Usprawni to połączenie stacji Katowice i katowickiej Ligoty. Z efektów prac, które między Pszczyną a Żorami rozpoczęliśmy we wrześniu 2024 roku, podróżni skorzystają od najbliższej niedzieli. Dzięki inwestycji polskich linii kolejowych czas przejazdu między Pszczyną a Żorami skróci się o blisko 10 minut.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 24 października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju. W niedzielę od 22 stopni na północy, 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po...
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.